mi siada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Do tego młoda dzisiaj zajmę się.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo

patrząc na czarną magię, bo patrzę w obiektyw. 7-3-4 kolektyw, nie pomyl sektą, chociaż jest trochę selekcji. A ona jest sexy, spojrzała, wyciągnąłem parę lekcji. Chociaż nie byłem z nią w szkole wcale, ale mogę ściągać od niej w sensie spodnie stale dla niej.

poradzi. Leżymy nad morzem i nadajemy na tych samych falach. Nie walczymy na galach. Wolę polegać na moich ziomalach i fanach, niż na nich zarabiać. Jak jesteś ziomalem, zrobisz coś bezinteresownie dla brata. Pamiętaj, dobro zawsze wraca. Nie pytaj o procent i weź jej nie macaj, ona się nie zgadza.

Lepiej uważaj, gdzie chodzisz i za którą latasz. Odetnij się skrzydła i papa i gleba. Taki już los, poszła baba się. Wszystkie pięć dziewczyn weź Boże do nieba. Nie chcę, żeby piekła mi chleba. Nie chcę więcej upojenia, bo chcę was pamiętać, mieć piękne wspomnienia.

0: Podcast Radio ESK.
1: Nigdy im nie pozwoliłem na pusztane imię. Nawet jak dostaję to walczę, aż nie mam siły. Jeśli mnie pobiją, wstanę i wrócę silniejszy. A jak znowu mnie pobiją, no to wrócę z karabinem. Za to wszystko, co zrobiłem, to biorę na siebie winę. Kochę lub nienawidź, jestem... Weterani chcą mnie zabić albo...

0: Dziesięć? Z nimi? Nie no, chyba żartujesz.
1: Czerwone dywany, czerwone bandany.
2: Radio. Radio.

SK Trójmiasto.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie. I cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.

0: dawna, to wiem.
1: Reklama. Sportowe emocje na światowym poziomie w parku tenisowym Olimpia w Poznaniu. Od 14 do 20 czerwca zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy mężczyzn ATP Challenger Enea Poznań Open. Zagrają zawodnicy z pierwszej setki rankingu ATP, uczestnicy Wielkiego Szlema i czołowi tenisiści z Polski. Do tego kino plenerowe, strefa równowagi mentalnej, akcja z klasą na korty oraz strefy atrakcji dla dzieci. Sprawdź szczegóły i kup bilet na eneapoznanopen.pl.
2: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wiosną Hard Rock Cafe w Gdańsku nabiera smaku. Nowa karta sezonowych napojów już czeka. Świeżo, kolorowo i dokładnie tak jak lubisz. Wpadnij też na lunch. Szybkie, pyszne zestawy idealne w środku dnia. Każdy czwartek, godzina 20, scena ożywa. Muzyka na żywo. Klimat, którego nie da się podrobić. A w niedzielę czas dla najmłodszych. Animacje, zabawa i mnóstwo atrakcji dla dzieci. Zbierz znajomych, weź rodzinę i wpadaj do Hard Rock Cafe w Gdańsku. Hard Rock Cafe w Gdańsku. Tu zawsze coś się dzieje.
5: I po reklamie.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo

0: się żyje.
1: Jest dokładnie godzina 9, Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie. A no, ledwo co przetarliście oczy, a ja już mam dla was dobry imprezkowy plan na jeden z wakacyjnych weekendów. 24 lipca dokładnie wystartuje Łódź Summer Festival i szykuje się gruby line-up. Ostatnio dołączyli do niego Mata oraz Sean Paul, którzy wystąpią ostatniego dnia imprezy, czyli 26 lipca, a już wcześniej ogłoszono, że na tym festiwalu zobaczymy m.in. Timbalanda, Bastille i mnóstwo polskich artystów z różnych muzycznych bajek, więc na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Co ważne, wstęp na Łódź Summer Festival jest darmowy. A kto już wstał, ten zyskuje, bo ja mam dla was na przykład zaproszenia do kina na straszny film, więc jak nie wiecie, co zrobić chociażby z tą niedzielą albo jakimś najbliższym dniem, to dajcie znać w głosówce na Messengerze, że te zaproszenia są właśnie dla was. Bardzo chętnie je oddam. Alan Walker Faded, tak rozpoczynamy. Dzień dobry.

0: już was wszystkich widzę oczyma wyobraźni, jak nucą sobie Gimme More Britney Spears. Z takim właśnie krokiem tanecznym być może zmierzacie do kuchni po pierwszą kawusię, albo do łazienki, albo gdzie tam się zmierza w niedzielę o poranku, a dokładnie 17 po 9, chociaż niedziela rządzi się swoimi prawami. Być może teraz to jeszcze tak ledwo co oko otwieracie. I dobrze, bo jutro o tej porze, a dobra, tego chyba wam nie chciałem mówić. Słuchajcie, zdecydowanie muzycznym newsem ostatnich godzin jest ogłoszenie wspólnej płyty, której nikt się nie spodziewał, a jak się okazuje, bardzo potrzebowaliśmy. Ten duet, który właśnie ogłosił takie wspólne wydarzenie, to Dawid Podsiadło i Sobel. Czujecie? No to czekamy w takim razie, panowie. Wielkie brawa za taką deklarację i za takie ogłoszenie. Będzie się działo. Teraz PZ i Hour, czyli inny duet i Dom nad wodą. Numer, który was tak albo rozleniwi, jak ktoś miał ciężką nockę, albo rozbuja. 17 po 9.
1: Lukam

0: Only Matters, Rizal Kexi, Heart Skips a Beat w Radiu SK, to są hity na czasie. Tak sobie spojrzałem na mapę pogodową, jak będzie wyglądał ten ostatni dzień, czerwcówki, czyli dzisiaj. Jak będzie z pogodą, krótko mówiąc, i na północy, i w centrum, i na południu, bardzo przyjemnie temperaturowo, generalnie cała Polska bardzo przyjemna temperaturowo, ale północ, centrum i południe, tutaj mogą zdarzyć się opady deszczu i burze, natomiast jeżeli chodzi o zachód i wschód, te dwa paski, tutaj będzie spokojnie, podobno bez burzy i podobno bez opadów deszczu, mówię podobno, bo sami synoptycy przyznają, że wiadomo, wszystko się może zdarzyć, jak kiedyś Anita Lipnicka śpiewała, ale oczywiście jak deszcz się zdarzy, to fajnie jest schować się w kinie. Ja mówiłem, że mam dla was bilety na straszny film do Cinema City, mówiłem, prawda? No i proszę bardzo, taka głosówka od Natalii wpadła na naszą skrzynkę messengerową.
1: Hejka, hejka, słyszałam, że masz bileciki do rozdania na straszny film. Bardzo chętnie je przegarnę, żeby zrobić mężowi niespodziankę. Jest olbrzymim fanem strasznego filmu, a niestety budżet mamy ograniczony przed wypłatą. Także miło by było spędzić dzisiejsze popołudnie w kinie.
0: Budżet.
1: Dzięki, pozdrawiam.
0: Dzięki, dzięki. Oczywiście, że te bilety, Natalia, są dla ciebie. Nie dość, że męża zabierzesz, to jeszcze możesz zabrać, ja już wiem, bo tak napisałaś dalej w swojej wiadomości, że zabierasz i córkę, i jej chłopaka, czyli całą paczką idziecie do kina i straszny film oglądacie, a ten budżet ograniczony przed wypłatą. Kto tego nie zna, prawda? Dawid Porsiadło i Kaśka Sochacka. Samoloty, tak będzie muzycznie za chwilę w Radiu SK.
2: Autopromocja.
3: Uwaga, zabawki! Człowiek opuścił pokój! Człowiek opuścił pokój!
4: Odpalamy SK Toy Story Radio!
5: Halo, halo! Tu DJ Sprężynka!
6: Nakręcić sprężyny! Sprawdzić baterie i żarówki!
7: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta!
6: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma!
8: Już chwileczkę, bez panik!
4: SK Toy Story Radio!
9: Słuchaj w aplikacji Radia SK!
10: Autopromocja.
11: Reklama.
12: Uniwersytet Morski w Gdyni zaprasza na trzeci Morski Festiwal Nauki. 11 i 12 czerwca poznasz świat zaawansowanych technologii i nowoczesnych symulatorów. Odwiedzisz specjalistyczne laboratoria, sprawdzisz, jak działa łączność morska i zobaczysz widowiskowe otwarcie tratwy ratunkowej. A 13 czerwca piknik morski, stanowiska naukowe i służb mundurowych, morskie atrakcje, grill, szanty i wspólne świętowanie nauki. Poczuj powiew nauki od strony morza. Zapisy i więcej informacji na umg.edu.pl. Projekt dofinansowany z budżetu państwa przyznanych przez ministra nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki 2.
13: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
14: Głodni wrażeń? Serce Gdańska bije w rytmie tętniącej życiem stacji Food Hall, w której odkryjecie 20 kuchni z całego świata. Koncerty, imprezy, warsztaty kulinarne, a dla kibiców sportowe emocje podczas transmisji na żywo. Kierunek Gdańsk-Wrzeszcz, Galeria Metropolia. Przyjdź koniecznie, bo teraz stacja wrze!
15: BMW X5. Siła, która wyznacza kierunek. Poczuj inteligentny napęd na 4 koła X-Drive. Doświadcz przestrzeni, która otacza wygodą i elegancją. Odkryj cyfrowe rozwiązania, które zmieniają każdą podróż w wyjątkowe doświadczenie. BMW X5. Zaprojektowane, by prowadzić. Teraz BMW X5 dostępne w najmie. Już od 3800 zł netto miesięcznie. Lub w leasingu 100%. Dealer BMW Zdunek. Gdańsk, Gdynia i Olsztyn. Zaprasza.
16: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour.
17: Cześć, Radio SK, tutaj Mary z Polski. 20 czerwca gram na Dniach Zduńskiej Woli, ale to będzie projekt specjalny pod tytułem Mary z Polski gra kontrolę W i kosmetyki Mrs. Pinky. Czy coś wam mówi nazwa tego zespołu z lat 80? Chodźcie się przekonać i do zobaczenia.
18: Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola.
19: Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
20: Po dniu pełnym wyzwań każdy marzy o ciepłym fotelu, masażu i odrobinie luksusu. Z Bike 7 to możliwe. Duży rodzinny SUV z podgrzewanymi fotelami z funkcją masażu. Z przodu, a nawet na tylnej kanapie. Oczywiście w standardzie. Tylko teraz Bike 7 dostępny od 136 tysięcy złotych. Poznaj pozostałe modele Bike w wyprzedaży rocznika. Zapraszamy do salonu Bike. Auto Padre Szewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
21: Słyszysz?
22: Tak, do ciebie mówię.
2: Odpowiedz sobie na jedno pytanie. Czy chcesz kostkę? Czy gwarantowany uśmiech, gdy widzisz swój ogród, spoglądając codziennie przez okno? W lakostka.pl nie kupujesz kostki czy tarasu. Kupujesz gotową wizję swojej posesji. Fotorealistyczny projekt, nowoczesne aranżacje, produkty klasy premium od marki Brookbed i to wszystko w najlepszych cenach. Zapraszamy do nowego oddziału firmy lakostka.pl, największego w Polsce dystrybutora marki Brookbed. Miszewko, ulica Gdyńska 96.
8: Kalum Scott. Już 1 sierpnia w sobotę w Operze Leśnej w Sopocie. Romantyczny wieczór pełen emocji, wzruszeń i największych hitów. Kalum Scott. Na żywo. 1 sierpnia Sopot. Bilety na biletinfo.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
21: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Spada w głowę, nie ma co ukrywać. To jest nowość na naszej playliście w Radiu SK wśród hitów na czasie. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Za 6 minut będzie godzina 10. Za 7 czerwca w kalendarzu świąt nieoficjalnych mamy Dzień Bezpiecznej Żywności. Sprawa w sumie jest poważna i bardzo ważna, ale to sobie sami poczytacie i sprawdzicie w internecie, co to dokładnie znaczy. Natomiast mi się od razu taka klapka w głowie otworzyła, że jak my w czasie czerwcówki być może niejednokrotnie grillowaliśmy albo zgrillowaliśmy sobie tę kiełbasę pierwszego dnia czerwcówki i ona została nam do dzisiaj i już ma etykietę tata zje, no to nie, to już nie jest bezpieczna żywność chyba. Zresztą właśnie ta etykieta tata zje, każdy ojciec przyzna, że wie, o co chodzi. No to być może też właśnie trochę pod dzisiejsze święto nieoficjalne podciągnąć można. Po godzinie 10 będę miał dla was kolejne muzyczne niespodzianki, muzyczne przyjemności, ale będzie też kolejna nowość.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
2: Jak wkręcać, to

0: numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
4: Reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Doktorze, syn znowu kaszle.
6: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
5: Co mogę zrobić?
6: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
7: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
8: W Majaland dobra zabawa nigdy się nie kończy. Karuzele, rollercoastery i atrakcje, po których dzieci krzyczą... A w czerwcu czeka na Was promocja 2 plus 1. 3 bilety w cenie 2. Bilety na majaland.pl.
9: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
11: Dywizjonu 303. Inwestycja w Pruszczu Gdańskim od dewelopera Szymichowski. Nowoczesność połączona z elementami historii. Przeszklone klatki schodowe, cichobieżne windy. Lokalizacja w spokojnym otoczeniu z łatwym dostępem do centrum. Mieszkania w atrakcyjnych cenach gotowe do odbioru. A teraz dodatkowo promocja dla mieszkań 3 i 4 pokojowych. Miejsce naziemne gratis lub miejsce w hali garażowej za pół ceny. Oferta jest ograniczona czasowo. Sprawdź na szymichowski.pl.
12: Marzy Ci się sushi z widokiem na morze? Odwiedź nas w Bulaju w Sopocie. Od 21 lat jesteśmy ekspertami w świeżych rybach, a teraz mamy coś nowego. Wyjątkowe sushi. Tworzymy kompozycje pozwalające odkryć prawdziwy smak japońskiego przysmaku, przygotowane ze starannie wyselekcjonowanych najwyższej jakości składników. Bulaj. Smak morza w najczystszej formie. Znajdziesz nas na Alei Mamuszki 14, Łazienki Północne w Sopocie.
13: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
14: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
15: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Sportowe emocje na światowym poziomie w parku tenisowym Olimpia w Poznaniu. Od 14 do 20 czerwca zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy mężczyzn ATP Challenger Enea Poznań Open. Zagrają zawodnicy z pierwszej setki rankingu ATP, uczestnicy Wielkiego Szlema i czołowi tenisiści z Polski. Do tego kino plenerowe, strefa równowagi mentalnej, akcja z klasą na korty oraz strefy atrakcji dla dzieci. Sprawdź szczegóły i kup bilet na eneapoznanopen.pl.
18: I po reklamie. SK Trójmiasto. Na czasie.
19: Trzeba się czasem trochę odchamić. W ramach 6. edycji Chill Out Classic Festival Ewa Pobłocka zagra w Gdańsku wariacje goldbergowskie autorstwa Jana Sebastiana Bacha. Artystka ma na swoim koncie wiele wyróżnień i dyplomów, a do tego jest laureatką 10. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina. Wyjątkowości koncertu doda ciemność, która będzie towarzyszyła muzyce oraz wzmocni odbiór tych mistycznych brzmień. Wariacje goldbergowskie składające się z arii oraz 30 wariacji Bach napisał na klawesyn dwumanuałowy, ale tym razem zostaną zagrane na fortepianie. Koncert 21 czerwca w Filharmonii Bałtyckiej, a bilety są dostępne.
2: Muzyką się żyje.
0: Już wam dzisiaj o tym wspominałem, ale przypomnę, jeżeli ktoś dopiero oko otworzył, ten duet będzie hitem w przyszłym roku. Dawid Podsiadło łączy siły z Soblem podczas wczorajszego koncertu na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Artyści obiecali, że w przyszłym roku wypuszczą wspólny album. To pierwszy projekt festiwalu Zorza 2027. W ramach tej trasy Dawid Podsiadło w czerwcu, lipcu i sierpniu zagra w największych miastach w kraju. To będą dwa koncertowe dni. W każdy piątek na scenie obok Dawida pojawi się Sobel, a w soboty będą duety z innymi artystami, ale to dopiero w przyszłym roku. Teraz Dawid Podsiadło ma na głowie stadionową trasę koncertową. Dzisiaj obrotowy tur po raz drugi zagości na stadionie w Chorzowie, a potem w Poznaniu, Gdańsku i dwukrotnie na PGE Narodowym w Warszawie. Te koncerty mają formułę 360 stopni, czyli scena stoi na środku stadionu, a więcej o trasie Dawida piszemy na sk.pl. Taylor Swift z kolei wchodzi, podobnie jak my, do świata Toy Story. Artystka nagrała piosenkę do piątej części tej kultowej produkcji Disneya. To kawałek I Knew It, I Knew You. Ten numer usłyszycie już w tej godzinie na naszej antenie, bo wszystkie hity, wiadomo, zaczynają się w Esce, a jeszcze więcej bajkowych hitów czeka na was w SK Toy Story Radio. To specjalna stacja radiowa, która przynosi was do świata zabawek. To jest naprawdę urocze i tego naprawdę potrzebujemy od czasu do czasu, nawet my dorośli. SK Toy Story Radio czeka w eskowej apce na smartfony i na sk.pl. A teraz już czeka na nas nowa godzina, mam nadzieję pełna przygód, bo czerwcówka trwa dalej, to już minuta po dziesiątej. Ja nazywam się Rafał Adamczak, dzień dobry, a gość, który tworzy tę godzinę muzycznie, nazywa się Alex Warren, Fever Dream. Pasuje?

Bonsai Magnetic, to jest Seska, to są hity na czasie. Mam nadzieję, że ten ostatni dzień czerwcówki, że ta niedziela jest dla was taka radosna i skoczna jak ten numer od samego początku, 17 po 10. Maji Chwalińskiej wczoraj się nie udało, ale co tam, to nieważne. My się cieszymy, że mamy kolejny obiekt na tej sportowych arenach, któremu oczywiście możemy kibicować, że Maja jest naszą kolejną ulubienicą, za którą trzymamy kciuki, którą będziemy wspierać, będziemy jej dmuchać w żagle, będziemy trzymać kciuki za kolejne wygrane, ale przed wczorajszym spotkaniem finałowym też Dawid Podsiadło odezwał się do artystki, trochę ją zaczepiając. Napisał, że marzy o podtrzymaniu zwycięskiego pucharu i zagwarantował, że wieczorem publiczność na Stadionie Śląskim odśpiewa dla Mai churalne 100 lat. No i rzeczywiście słowa dotrzymał, publiczność również, 100 lat było, a Maja Chwalińska nie pozostała dłużna i odpisała Dawidowi bardzo szybko. Napisała: pucharu nie mam, ale mogę dać ci talerz, Dawid. No, moi drodzy, gdyby ktoś wam teraz tak powiedział o tej porze w niedzielę i na przykład byłby to talerz z jajecznicą, to bralibyście?

0: Może tytuł tej piosenki to o nas właśnie było? Nie wiem, tak tylko rzucę pytanie w świat. Maneskin i Supermodel w Radiu SK. To są hity na czasie. 26 minut po godzinie 10.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: W SC to w ogóle wiele rzeczy się zaczyna, bo jako pierwsi zrobiliśmy dla was SK, to History Radio. Tego jeszcze wcześniej nie było, a świat tej historii okazał się bardzo wciągający. Jak bardzo? Moi drodzy, powiem wam tylko, że wczoraj robiłem trasę Opole-Warszawa, ponad 3 godziny jazdy samochodem z przerwami oczywiście. Wrzuciłem sobie naszą stację w naszej aplikacji. Nie, żadne dziecko ze mną nie jechało, a ja bawiłem się przednio. Naprawdę, my dorośli chyba czasami potrzebujemy tego, żeby do świata zabawek, do świata bajek wejść, więc gdyby coś, to... A najlepszym tego potwierdzeniem jest, że w ekipie tej story witamy kolejną osobę i to nie byle jaką, artystkę, Taylor Swift. Ona nagrała piosenkę do piątej części, która w kinach w Polsce będzie za 10 dni dokładnie. To jest kawałek I Knew It, I Knew You i ja go właśnie teraz wam w Radiu SK zagram, bo wszystkie hity zaczynają się w SC.

Polska Trójmiasto.

0: zróbcie sobie takie i skoczcie z takim okrzykiem na rower, albo na rolki, albo na deskorolkę, albo na hulajnogę, albo pod prysznic, o! Lepiej zimny, to się wtedy obudzicie. Black Eyed Peas, Let's Get It Started w Radiu SK, to są hity na czasie. A gdybyście chcieli tę ekipę spotkać, Black Eyed Peas, to moi drodzy, po pierwsze muzycznie jest to możliwe. Warsaw Music Festival od 17 czerwca w Warszawie na stadionie Legii. I właśnie 17 czerwca oni na scenie tego wydarzenia się pojawią, ale nie tylko oni, bo zagrają też bracia Kacperczyk, Trips, Calvirami, mówię o 17 czerwca tylko. Mało tego, bilety na ten dzień festiwalowy do zgarnięcia u nas w Radiu SK, bo my SK na Warsaw Music Festival też będziemy. Te bilety do zgarnięcia w imprezce już od jutra, a jeśli tego wam jeszcze mało, to w gorącej 20 w piątek będziecie mieć do zgarnięcia i bilety na koncert Black Eyed Peas, czyli ten festiwalowy dzień Warsaw Music Festivalu. Ale także spotkanie z tą ekipą, spotkanie z Black Eyed Peas. No to co, to działajcie. W imprezce i w biorącej 20 już od jutra oczywiście. Wszystkie szczegóły macie i detale na sk.pl. Tam też możecie się zgłaszać. Ja trzymam kciuki, żeby wasze marzenia w tej kwestii się spełniały. A jeżeli waszym marzeniem muzycznym jest Tate McRae, Just Keep Watching, to już za chwilę będzie ten numer. No i tak pani w Radiu SK.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje?
2: To w euro!
3: Emocje rosną!
2: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Bieliny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Radio SK oraz wójt gminy Buczek zapraszają na 10. Krajowe Święto Truskawki w Buczku wraz z SK Music Tour. 20-21 czerwca. Plac przy ulicy Parkowej. W sobotę wystąpią Dżamal, Messiah i Piersi. W niedzielę zagrają Julia Żugaj, Kuba i Kuba i Kleo.
7: Partner wydarzenia Województwo Łódzkie.
6: Organizator gmina Buczek oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku.
8: I will be.
9: Ja budu.
10: Lo haré.
9: Je będę.
6: Ja będę. Przyjdź i ty w sobotę 13 czerwca na wielokulturowy piknik rodzinny w ramach World Refugee Day, który odbędzie się na Placu Grunwaldzkim w Gdyni w godzinach 11-17. W programie gry i zabawy dla dzieci, występy artystyczne, strefa gastro oraz wiele innych atrakcji.
11: Zapraszają Beata Rutkiewicz, wojewoda pomorska.
12: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
13: Oktawia Gorzeńska, wiceprezydentka Gdyni.
14: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
15: Planujesz podróż? Najpierw zaplanuj wizytę w autoryzowanym serwisie Mitsubishi. Daj sobie komfort pewności bezpiecznej jazdy i umów auto na przegląd. Tutaj zadbamy o każdy detal, tak aby było gotowe do drogi. Nie czekaj, aż coś cię zaskoczy. Postaw na profesjonalny serwis Mitsubishi i podróżuj bezpiecznie.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Do nowego Mitsubishi Grandis zmieścisz to, to i to.
1: Zyskaj funkcjonalne wnętrze z pojemnym bagażnikiem do 708 litrów i 8-letnią ochronę Mitsubishi. Teraz w atrakcyjnym finansowaniu 50 na 50 z RRSO 0%. Mitsubishi Grandis. Więcej miejsca na Twoje plany.
3: Zapraszamy do salonu Mitsubishi Motor Centrum w Gdańsku przy ulicy Miałki Szlak 4/8.
10: I po reklamie.

0: To jest nasza dobra znajoma Katy Perry ze swoją najnowszą propozycją, taką nowką sztuką na tej liście eskowej. Katy Perry Legendary Lovers już za nami. Niespełna 5 minut i będzie godzina 11. Czerwcówka nam się kończy, ale słuchajcie, żeby trochę optymizmu w nas wszystkich tchnąć, to teraz odliczymy, ile zostało do kalendarzowego lata, ile zostało do wakacji. Do kalendarzowego lata dokładnie 2 tygodnie, a do wakacji jeszcze 18 szkolnych dni. Nieźle, co? A potem będziemy odpoczywać, będzie słońce. Będzie pięknie jak to w wakacji.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Reklama.
1: Amiga Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amiga. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amiga Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: I will be.
3: Ja budu.
4: Lo haré.
3: Je będę.
5: Ja będę. Przyjdź i ty w sobotę 13 czerwca na wielokulturowy piknik rodzinny w ramach World Refugee Day, który odbędzie się na Placu Grunwaldzkim w Gdyni w godzinach 11-17. W programie gry i zabawy dla dzieci, występy artystyczne, strefa gastro oraz wiele innych atrakcji.
6: Zapraszają Beata Rutkiewicz, wojewoda pomorska.
7: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
8: Oktawia Gorzeńska, wiceprezydentka Gdyni.
9: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
10: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
11: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
12: Szukasz auta do pracy? Teraz samochody dostawcze Opla w wyjątkowych ofertach dla firm. Combo Cargo już od 69 900 zł netto. Vivaro od 89 900 zł netto. A elektryczne modele nawet w cenie diesla. Do tego atrakcyjny leasing, wynajem i pakiety ubezpieczeń już od 0,5% wartości pojazdu. Opel dostawcze. Gotowe na każde wyzwanie Twojego biznesu. Zaprasza Motor Centrum. Gdańsk, ulica Miałki, szlak 4/8. Sprawdź ofertę już dziś.
13: Myślisz o elektryku? Teraz to jeszcze prostsze. Zyskaj nawet 30 tysięcy złotych brutto bonusu na elektryczne modele Opla. Zwrotne kompakty, dynamiczne SUVy i przestronne auta rodzinne. Wszystkie z nowoczesnymi technologiami, dużym zasięgiem i szybkim ładowaniem. Dzięki e-Drive Bonus elektromobilność staje się bardziej dostępna niż kiedykolwiek. Zaprasza Motor Centrum. Gdańsk, ulica Miałki, szlak 4/8. Sprawdź elektryczne modele Opla i skorzystaj z wyjątkowej oferty.
14: Szukasz dostawczaka, który pracuje tak ciężko jak ty? Fiat Ducato teraz już od 2165 zł netto miesięcznie. W leasingu 101,8% na 24 miesiące. Do tego roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC już od 0,5% wartości samochodu. Fiat Ducato gotowy na każde wyzwanie w twoim biznesie. Zaprasza Motor Centrum. Gdańsk, ulica Miałki, szlak 4/8. Skorzystaj z wyjątkowej oferty już dziś.
15: Nowy Fiat Grande Panda. Kompaktowe, zwinne i zaskakująco przestronne. Włoski charakter i komfort, który pokochasz od pierwszej jazdy. Teraz Grande Panda już od 69 900 zł. W pożyczce prawdziwe 0%. 0% przez 24 miesiące i minimum formalności. RRSO 0%. Zaprasza Motor Centrum Gdańsk. Ulica Miałki, szlak 4/8. Twój nowy Fiat czeka.
16: To będzie ostatnia reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. A piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
17: I po reklamie.
18: Muzyką się żyje.
19: Dawid Podsiadło zrobił prezent Maji Chwalińskiej. 100 tysięcy osób śpiewało 100 lat naszej tenisistce, która zajęła drugie miejsce na French Open. Podczas wczorajszego koncertu na Stadionie Śląskim w Chorzowie Dawid Podsiadło poprosił fanów, żeby zaśpiewali na cześć naszej reprezentantki, a brzmiało to tak.

matko, jedyny aż mam ciary, jak tego słucham. Przed koncertem Dawid Pursiadło powiedział na antenie TVN-u, że bardzo chciałby potrzymać statuetkę naszej tenisistki. Na co Maja Chwalińska odpowiedziała: pucharu nie mam, ale mogę dać ci talerz, Dawid. Więcej o tym przeczytacie na SKPL. Dawid Pursiadło wczoraj ruszył w stadionową trasę koncertową obrotowy tur. Dzisiaj drugi koncert w Chorzowie. Na wczorajszy występ przyszło 100 tysięcy osób. U nas też będzie Dawid Pursiadło za chwileczkę ze swoją nowością, numerem Sezon, ale wcześniej bardzo energetycznie, bo wiem, że tego potrzebujecie. Swedish House Mafia, Wait So Long. Jesteśmy już minutę po godzinie 11. Ja nazywam się Rafał Adamczak. Niedzielne, piękne, dzień dobry.

Niby weekend, niby każda wolna chwila kojarzy nam się z tym, że będziemy mogli trochę poleniuchować, poleżeć, nic nie robić, ale wy też jesteście tego zdania, że tak zbyt długo człowiek leniuchuje, leży, nic nie robi, to potem tylko same problemy z tego. Jakoś tak się zaczynamy dziwnie czuć, nawet głowa boli od tego, że za długo leżymy, albo co gorsza, jeszcze w jakiejś dziwnej, wygiętej pozycji i tak przyśniemy, no to już w ogóle, jak tak zostaniemy na dłużej, to potem w pewnym wieku to już au, au, au. Więc moi drodzy, żeby was zmobilizować trochę do działania po tych leniwych dźwiękach, które od Lana Del Rey zostaliśmy, czyli Summer Time Sadness. Po pierwsze, za chwileczkę bardziej energetycznie Andy Dust i Charis Zakaria, będzie Glass Animals, będzie Baby Rexa i David Guetta, będzie Jamelia, a ja was wysyłam do kina, do Cinema City, na Władców Wszechświata, więc jak chcecie pójść na ten film, to dajcie znać w głosówce na Messengerze, dlaczego wam należy się to zaproszenie. A zaproszenie nie jest pojedyncze, nie jest podwójne. Jest dla was i waszej ekipy, czyli nawet będziecie mogli ze sobą jeszcze trójkę znajomych zabrać. Zachęcam, czekam na głosówki, dlaczego wy powinniście pójść do kina na film pod tytułem Władcy Wszechświata, to jest kinowa nowość. Teraz już 18 minut po godzinie 11, wysłuchacie Radia SK.

0: Nasz dobry znajomy Oskar Cyms, co noc w Radiu SK to są hity na czasie 27 minut i będzie niedzielne południe. A propos tych zaproszeń, które mam dla was do kina na Władców Wszechświata, odezwał się Piotrek na Messengerze.
1: No właśnie wybieram się dzisiaj na Władców z dziećmi, chcę im pokazać Kimena i tych bohaterów, z którymi ja się wychowywałem. Także jak macie jakieś wyjścióweczki, to chętnie przygarnę.
0: O, Piotrek, nawet nie jakieś, tylko dokładnie cztery wejściówki na Władców Wszechświata, na potęgę posępnego czerepu. Tak a propos Himena, kto pamięta, kto dorastał w tych latach, kiedy taką kreskówkę oglądaliśmy w telewizji? No właśnie, to teraz Himen nie tylko we Władcach Wszechświata, do zobaczenia. Jeszcze będziemy mieć dla was te wejściówki dzisiaj i nie tylko dzisiaj, więc jeżeli chcecie zobaczyć ów film w kinie, to koniecznie nasłuchujcie. A teraz idzie Piotrek z całą paczką, czyli jak słyszeliście, z dzieciakami.
2: A gdyby w tym roku zacząć lato w tropikach?

0: dorzucamy jeszcze 500 kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SKPL.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje?
5: To w euro!
6: Emocje rosną!
5: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: I will be.
8: Ja budu.
9: Lo haré.
8: Je bonda.
2: Ja będę. Przyjdź i ty w sobotę 13 czerwca na wielokulturowy piknik rodzinny w ramach World Refugee Day, który odbędzie się na Placu Grunwaldzkim w Gdyni w godzinach 11-17. W programie gry i zabawy dla dzieci, występy artystyczne, strefa gastro oraz wiele innych atrakcji.
10: Zapraszają Beata Rutkiewicz, wojewoda pomorska.
11: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
12: Oktawia Gorzeńska, wiceprezydentka Gdyni.
13: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
14: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
15: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
16: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
17: Barbara, kupiłem taniej!
18: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
19: Marzy Ci się sushi z widokiem na morze? Odwiedź nas w Bulaju w Sopocie. Od 21 lat jesteśmy ekspertami w świeżych rybach, a teraz mamy coś nowego. Wyjątkowe sushi. Tworzymy kompozycje pozwalające odkryć prawdziwy smak japońskiego przysmaku, przygotowany ze starannie wyselekcjonowanych najwyższej jakości składników. Bulaj. Smak morza w najczystszej formie. Znajdziesz nas na Alei Mamuszki 14, Łazienki Północne w Sopocie.
7: Transport Achilles. Magazyny Achilles. Profesjonalne i kompleksowe przeprowadzki od A do Z. Pakujemy, przeprowadzamy, a nawet magazynujemy. Jeśli potrzebujesz, to przechowamy Twoje rzeczy w naszych magazynach. Gdy będziesz gotowy, odwieziemy, rozpakujemy i zamontujemy, gdzie tylko zechcesz. Jeździmy na całą Europę. www.achillesgda.pl.
2: Głodni wrażeń? Serce Gdańska bije w rytmie tętniącej życiem stacji Food Hall, w której odkryjecie 20 kuchni z całego świata. Koncerty, imprezy, warsztaty kulinarne, a dla kibiców sportowe emocje podczas transmisji na żywo. Kierunek Gdańsk-Wrzeszcz, Galeria Metropolia. Przyjdź koniecznie, bo teraz stacja wrze. To będzie ostatnia reklama.
10: Wiosną Hard Rock Cafe w Gdańsku nabiera smaku. Nowa karta sezonowych napojów już czeka. Świeżo, kolorowo i dokładnie tak jak lubisz. Wpadnij też na lunch. Szybkie, pyszne zestawy idealne w środku dnia. Każdy czwartek, godzina 20, scena ożywa. Muzyka na żywo, klimat, którego nie da się podrobić. A w niedzielę czas dla najmłodszych, animacje, zabawa i mnóstwo atrakcji dla dzieci. Zbierz znajomych, weź rodzinę i wpadaj do Hard Rock Cafe w Gdańsku. Hard Rock Cafe w Gdańsku. Tu zawsze coś się dzieje.
11: I po reklamie.

nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żart.

0: noga drgnęła, biodro drgnęło, no to właśnie o to chodziło. Ale Farben i René Miller, Body Talk, tak nazywa się ten numer, który jest nowką sztuką na naszej playliście skowej. Hity na czasie wam gramy, to jest SK, 7 minut i będzie niedzielne południe. Słuchajcie, coraz częściej łapię się na takich rozkminach, może wy też tak macie, powiedzcie, że tak, że my ludzie to jednak jesteśmy słabi. I to co, nie tak tyci, tylko całkiem. W porównaniu na przykład do zwierząt i do przyrody, to co my możemy? No, podobne jakieś IQ mamy rozbudowane, chociaż analizując to i patrząc, jak się względem siebie i względem tej przyrody czasami zachowujemy, to i w to bym bardzo mocno wątpił. Ale na przykład takie zwierzaki, od razu po urodzeniu większość z nich potrafi latać, pływać, jedzą byle co, piją byle co, świetnie sobie radzą mimo wszystko, nie mają żadnych dokuczliwości z tego powodu, radzą się sobie świetnie z upałami, radzą sobie świetnie z zimnem. Kozice w górach chodzą po prawie pionowych ścianach, taki jeżyk, i tu zwracam na niego uwagę, bo dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Jeżyka, ten to w ogóle jest kozak. I uwaga, wygląda na to, że kamuflaż ma od razu, począwszy od samej nazwy, bo mówię jeżyk, wy pewnie myślicie o jeżu, a chodzi o ptaszka. Pisanego przez RZ. No właśnie. On jest mistrzem przestworzy totalnie, prawie całe życie, cały rok spędza w locie. 200 dni nawet bez lądowania, czujecie to? Niezwykłe ma umiejętności, rekordy lotnicze. Ten niepozorny ptak w powietrzu nawet śpi, poluje, a nawet kopuluje podczas lotu. No dobra, to ja to może zostawię, ale jeżyki są bardzo pożyteczne, szczególnie w miastach, bo wiadomo, wyżerają niemiłosiernie wszystkie owady i szkodniki i bardzo dobrze, więc jak chcecie tam budki jakieś skonstruować specjalne dla jeżyków, bo można, to poczytajcie w internecie, jak to się robi, gdzie taką budkę najlepiej umieścić i zaproście jeżyki do siebie. To bardzo pożyteczne ptaszki, jak słyszycie, bardzo pracowite.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
2: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
3: Odpalamy SK Toy Story Radio.
4: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
5: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
6: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
5: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
7: Już chwileczkę, bez paniki.
3: SK Toy Story Radio.
8: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
9: Sponsorem akcji jest dystrybutor filmu Toy Story 5.
10: Autopromocja. Reklama.
11: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
12: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie?
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Wiosną Hard Rock Cafe w Gdańsku nabiera smaku. Nowa karta sezonowych napojów już czeka. Świeżo, kolorowo i dokładnie tak jak lubisz. Wpadnij też na lunch. Szybkie, pyszne zestawy idealne w środku dnia. Każdy czwartek, godzina 20, scena ożywa. Muzyka na żywo, klimat, którego nie da się podrobić. A w niedzielę czas dla najmłodszych, animacje, zabawa i mnóstwo atrakcji dla dzieci. Zbierz znajomych, weź rodzinę i wpadaj do Hard Rock Cafe w Gdańsku. Hard Rock Cafe w Gdańsku. Tu zawsze coś się dzieje.
15: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
16: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
15: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
17: Po dniu pełnym wyzwań każdy marzy o ciepłym fotelu, masażu i odrobinie luksusu. Z Bike 7 to możliwe. Duży rodzinny SUV z podgrzewanymi fotelami z funkcją masażu. Z przodu, a nawet na tylnej kanapie. Oczywiście w standardzie. Tylko teraz Bike 7 dostępny od 136 tysięcy złotych. Poznaj pozostałe modele Bike w wyprzedaży rocznika. Zapraszamy do salonu Bike. Auto Padre Szewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
18: Słyszysz? Tak, do ciebie mówię. Odpowiedz sobie na jedno pytanie. Czy chcesz kostkę? Czy gwarantowany uśmiech, gdy widzisz swój ogród, spoglądając codziennie przez okno? W lakostka.pl nie kupujesz kostki czy tarasu. Kupujesz gotową wizję swojej posesji. Fotorealistyczny projekt, nowoczesne aranżacje, produkty klasy premium od marki Brookbed i to wszystko w najlepszych cenach. Zapraszamy do nowego oddziału firmy lakostka.pl, największego w Polsce dystrybutora marki Brookbed. Miszewko, ulica Gdyńska 96.
19: Uniwersytet Morski w Gdyni zaprasza na trzeci Morski Festiwal Nauki. 11 i 12 czerwca poznasz świat zaawansowanych technologii i nowoczesnych symulatorów. Odwiedzisz specjalistyczne laboratoria, sprawdzisz, jak działa łączność morska i zobaczysz widowiskowe otwarcie tratwy ratunkowej. A 13 czerwca piknik morski. Stanowiska naukowe i służb mundurowych. Morskie atrakcje, grill, szanty i wspólne świętowanie nauki. Poczuj powiew nauki od strony morza. Zapisy i więcej informacji na umg.edu.pl. Projekt dofinansowany z budżetu państwa, przyznanych przez ministra nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki 2.
7: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
10: Jeszcze raz! W Majaland dobra zabawa nigdy się nie kończy. Karuzele, rollercoastery i atrakcje, po których dzieci krzyczą. A w czerwcu czeka na Was promocja 2 plus 1. 3 bilety w cenie 2. Bilety na majaland.pl.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Sportowe emocje na światowym poziomie w parku tenisowym Olimpia w Poznaniu. Od 14 do 20 czerwca zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy mężczyzn ATP Challenger Enea Poznań Open. Zagrają zawodnicy z pierwszej setki rankingu ATP, uczestnicy Wielkiego Szlema i czołowi tenisiści z Polski. Do tego kino plenerowe, strefa równowagi mentalnej, akcja z klasą na korty oraz strefy atrakcji dla dzieci. Sprawdź szczegóły i kup bilet na eneapoznanopen.pl.
22: I po reklamie.
23: SK Trójmiasto. Na czasie.
24: Gdy jedni już zasną, inni biegowo będą obchodzić Święto ulicy Świętojańskiej. W nocy z 19 na 20 czerwca odbędzie się nocny bieg świętojański, który po zachodzie słońca przemknie ulicami Gdyni. W ramach startów odbędą się zawody dziecięce, młodzieżowe i marsz Nordic Walking. Do zawodów będzie można zapisać się jeszcze w dniu biegu w godzinach od 14 do 23 w biurze zawodów, które zlokalizowane będzie przy Polsat Plus Arenie w Gdyni. Trasa biegu głównego liczy 10 km, a start 19 czerwca punktualnie o 23. 59.
25: Muzyką się żyje.
0: W najbliższą sobotę gwiazdy muzyki elektronicznej przejmą stadion Legii Warszawa. Przed nami pierwszy dzień Warsaw Music Festivalu. Na scenie pojawią się światowej sławy producenci. To m.in. Artbat, Stefangelo czy Benny Benassi. Drugiego dnia Warsaw Music Festivalu, czyli 17 czerwca, wystąpi prawdziwa legenda, zespół Black Eyed Peas. Wy możecie zobaczyć ten koncert na żywo razem z nami, z Eską. Mamy dla Was podwójne zaproszenia na koncert tej kultowej formacji. Zgłaszajcie się za darmo na sk.pl. Tego dnia na scenie też m.in. bracia Kacperczyk, Trips czy Kali Remia. Te zaproszenia będą do zgarnięcia już od jutra w imprezce. No i w piątek w gorącej 20 też spotkanie z zespołem można wygrać. Ostatniego dnia festiwalu scenę przejmie też nasz dobry znajomy, chociażby z SK Live Remix. Armin Van Buuren to 20 czerwca i artysta zagra na żywo swoje kultowe show Estate of Trance. A my mamy dokładnie południe. Jeżeli chcemy być bardzo szczegółowi, to minuta po 12. To ja Was będę teraz rozpieszczał. Czym? Oczywiście, że hitami na czasie. Rafał Adamczak, dzień dobry. A na dowód tego, co powiedziałem, Taylor Swift, Blank Space. Tak rozpoczynamy tę godzinę. Później Justin Bieber i Nicki Minaj.

Wielki hit Madonny zbudowany na bazie wielkiego hitu ABBY. Gimme, gimme, gimme, to była ABBA, a Madonna to Hang Up. I ten kawałek w 2005 roku znalazł się na albumie Madonny zatytułowanym Confessions on the Dance Floor, 2005 rok. Czujecie? To już jest 21 lat i trochę musieliśmy poczekać na to, żeby Madonna, powiedzmy to wprost, wzięła się do roboty i zapowiedziała sequel tego kultowego albumu, więc czekamy. Przy okazji promocji gwiazda pojawiła się na Times Square, gdzie zagrała kilka kawałków z obu projektów. Nowego kawałka, nowego albumu, tego sequelowego i tego sprzed ponad 20 lat. Były niespodzianki, zaprezentowała się w srebrnej kurtce, chociaż ci, którzy byli, mówią, że bardzo szybko ją zrzuciła, oraz w różowym gorsecie i, jak piszą w internetach, galotach pod kolor. Cokolwiek to znaczy. Był też taki moment, że zrobiło się trochę niebezpiecznie, a fani nawet pomyśleli: Madonna, nie rób tego! Chodziło o to, że artystka przyłożyła nogę za balustradę i część fanów myślała, że będzie taki specjalny numer, będzie chciała wyskoczyć, albo co? Ale jednak wiek do czegoś zobowiązuje i tutaj chyba zdrowy rozsądek wziął górę nad emocjami i popisami. No to czekamy na sequel tego krążka kultowego Confessions on a Dance Floor, to podobno w lipcu, więc mam nadzieję, że radości będzie co niemiara, ale żadnych ryzykownych zachowań. Żadnych ryzykownych zachowań. Na to się umawiamy. Jeżeli chodzi o SK i plan muzyczny, bardzo proszę, Ed Sheeran, Illenium z Ellie Goulding i Damiano David, Born with a Broken Heart, muzycznie tak już teraz, Radio SK właśnie.

0: Pitbull z Chrisem Brownem, International Love, i od razu czujemy, że jeszcze weekendzik, jeszcze czerwcówka, jeszcze wyciskamy do końca jak cytrynę to, co natura nam dała, jeżeli chodzi o wolne. Ale wcześniej duet Kuba i Kuba i numer, który wy już nazywacie hitem tegorocznego lata i tegorocznych wakacji, ale spokojnie, dajmy jeszcze szansę innym. Stygnie lato, to faktycznie jest kawałek, który na pewno po lecie 2026 zapamiętamy na dobre. To jest SK u nas, hity na czasie i za chwilę Dawid Podsiadło.
1: Reklama.
2: Amiga Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amiga. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amiga Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
4: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
5: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł. Teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
4: Play. Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
6: Jak tak, to Allegro.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Marzy Ci się sushi z widokiem na morze? Odwiedź nas w Bulaju w Sopocie. Od 21 lat jesteśmy ekspertami w świeżych rybach, a teraz mamy coś nowego. Wyjątkowe sushi. Tworzymy kompozycje pozwalające odkryć prawdziwy smak japońskiego przysmaku, przygotowany ze starannie wyselekcjonowanych najwyższej jakości składników. Bulaj. Smak morza w najczystszej formie. Znajdziesz nas na Alei Mamuszki 14, Łazienki Północne w Sopocie.
9: Radio SK oraz wójt gminy Buczek zapraszają na 10. Krajowe Święto Truskawki w Buczku wraz z SK Music Tour. 20-21 czerwca. Plac przy ulicy Parkowej. W sobotę wystąpią Dżamal, Mesaja i Piersi. W niedzielę zagrają Julia Żugaj, Kuba i Kuba i Kleo.
10: Partner wydarzenia Województwo Łódzkie.
9: Organizator gmina Buczek oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku.
11: 13 czerwca od 9 do 14 zapraszamy do salonu łazienek Bokaru w Gdańsku na dzień otwarty z marką Deante, polskim producentem najwyższej jakości wyposażenia łazienek. Zaprojektuj swoją wymarzoną łazienkę i zyskaj 20% rabatu na cały asortyment marki Deante. Bokaru Gdańsk, trakt Świętego Wojciecha 271.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
14: I po reklamie.

0: Łukasz, to jest propozycja dla ciebie i dla naszych słuchaczy. Tańcz.
1: Ale wakacyjnie się zrobiło. Taka wakacyjna wieczorna imprezka, ale taka luźna, żeby się rozluźnić po prostu.
0: Tak, taki... Ach, kurczę, wiesz co? Ja chyba skonsumuję właśnie taką propozycję. Tańcz. To znaczy, dobrze, że wy słuchacze tego nie widzicie, ale Łukasz Zdrójczyk z wami zostaje, więc czujcie się zaopiekowani.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w tepach i na euro.com.pl.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża?
6: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
5: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
7: I will be.
8: Ja budu.
9: Loary.
8: Jem bonda.
7: Ja będę. Przyjdź i ty w sobotę 13 czerwca na wielokulturowy piknik rodzinny w ramach World Refugee Day, który odbędzie się na Placu Grunwaldzkim w Gdyni w godzinach 11-17. W programie gry i zabawy dla dzieci, występy artystyczne, strefa gastro oraz wiele innych atrakcji.
10: Zapraszają Beata Rutkiewicz, wojewoda pomorska.
11: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
12: Oktawia Gorzeńska, wiceprezydentka Gdyni.
13: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
14: Do nowego Mitsubishi Grandis zmieścisz to, to i to. Zyskaj funkcjonalne wnętrze z pojemnym bagażnikiem do 708 litrów i 8-letnią ochronę Mitsubishi. Teraz w atrakcyjnym finansowaniu 50/50 z RRSO 0%. Mitsubishi Grandis. Więcej miejsca na Twoje plany.
15: Zapraszamy do salonu Mitsubishi Motor Centrum w Gdańsku przy ulicy Miałki Szlak 4/8.
16: Szukasz auta do pracy? Teraz samochody dostawcze Opla w wyjątkowych ofertach dla firm. Combo Cargo już od 69 900 zł netto. Vivaro od 89 900 zł netto. A elektryczne modele nawet w cenie diesla. Do tego atrakcyjny leasing, wynajem i pakiety ubezpieczeń już od 0,5% wartości pojazdu. Opel dostawcze. Gotowe na każde wyzwanie Twojego biznesu. Zaprasza Motor Centrum. Gdańsk, ulica Miałki, szlak 4/8. Sprawdź ofertę już dziś.
17: To będzie ostatnia reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
18: I po reklamie.
19: Muzyką się żyje.
20: Już niedługo do Polski przyjadą autorzy hitu, który zna cały świat. 10 lipca na letniej scenie Progresji w Warszawie zagra zespół Hertz. Na żywo usłyszymy m.in. wielki hit Wonderful Life. Słuchajcie uważnie Eski, będziemy mieli dla Was bilety. A Eskowa letnia trasa koncertowa jedzie dalej. Już w przyszły weekend Eska Music Tour w Czeladzi. Tam zagra m.in. Beata Kozidrak i Baim. Tydzień później z kolei będziemy w Zduńskiej Woli i Buczku. W Zduńskiej Woli zagra Maciej Skiba, Mary z Polski, Ich Troje i Wiktor Dyduła, a w Buczku scenę przejmie Jamal, Messiah, Julia Żugaj, Kuba i Kupa oraz Kleo. Wstęp na Eska Music Tour jest darmowy i wstęp do eskowych hitów na czasie w niedzielne popołudnie też jest darmowy, słuchajcie. Słuchacie za free, wystarczy zostać, dawać głośniej, a ja Was jeszcze w tej godzinie do kina wyślę na straszny film. Jak te bilety zdobyć, no to zostańcie ze mną, za chwilę Wam wszystko powiem, ale najpierw zagram hymn męskiego grania. Łukasz Zduńczyk, polecam się, 2 po 13.

No i wiadomo, że długi weekend czerwcowy ciągle trwa i końca nie widać, a SK gra takie właśnie fajne niedzielne hity na czasie. To Another, 17 minut po godzinie 13. Opłaca się nas słuchać, słuchajcie, bo na dzień dobry macie od nas bilety do kina. Sporo ich dla was mamy przez cały weekend. Ja teraz mam dla was zaproszenie, dla całej waszej ekipy do Cinema City na straszny film. To jest połączenie horroru i komedii. Jestem ciekaw, czy u was takie połączenie horroru i komedii dzisiaj się wydarzyło. Co u was strasznego? Odpowiedzcie na to pytanie. Może strasznie wam się nie chce teraz wracać z długiego weekendu, bo jest wam tak cudownie na przykład nad morzem albo w górach. Albo robicie obiad i straszny bałagan się w kuchni zrobił, ale wiecie, że warto ten bałagan przetrwać, bo będzie pyszny obiad. Albo strasznie wam się chciało dzisiaj zjeść truskawki tak jak mi przed wyjściem do radia. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Co u was strasznego? Oczywiście z przymrużeniem oka. Śmiało się nagrywajcie, a ja was za chwilę wyślę do kina na straszny film, ale wcześniej zagram hity na czasie. David Guetta i Teddy Swims już teraz.

0: Ona też z nami odpoczywa na długim weekendzie. Lola Young w Radiu SK, ale my nie odpoczywamy od grania nowości.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Za chwilę was wyślę do kina na straszny film, spokojnie, ale wcześniej zagram nowość, bo my to wam robimy, czy to jest dzień wolny, czy dzień pracujący, zawsze w Radiu SK grają najlepsze nowości. I teraz świeży numer od producenta, którego znacie z tego hitu. Fast Cars and Superstars. To Christian Marci. Włoski producent, który teraz przynosi nam nowość, która włącza lato. Christian Marci, Summer is Magic, tak ten numer się nazywa. Brzmi jak wakacyjna imprezka na plaży. Posłuchajcie, poczujcie to.

0: Adam Lambert i jego miasto duchów w Radiu SK. To tak w klimacie tego, co się teraz na antenie Radia SK wydarzy, bo ja mam dla was zaproszenie na straszny film. I zapytałem was przed chwilą, co u was strasznego się wydarzyło, Sylwia?
1: Mi się dzisiaj strasznie nie chciało wstawać, ale umówiłam się ze znajomymi na poranne bieganie, więc trzeba było pójść, ale koniec końców było super, więc właśnie z tą ekipą, z którą dzisiaj byłam na bieganiu, chętnie poszlibyśmy do kina.
0: Ej, no to idealnie się składa, skoro byliście na bieganiu, to znaczy, że w kinie będziecie mogli przez cały seans obżerać się najbardziej kalorycznymi przekąskami. Od nachosów z sosem, przez popcorn, przekąski, jakieś tam batony i jeszcze słodkie napoje. Wszystko wyjdzie wam teraz kalorycznie na zero, bo bilety już macie. Sylwia, lecą do ciebie 4 zaproszenia na straszny film. Dobrej zabawy. Radio
2: SK. Reklama. Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
4: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Motolease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
3: I to gdzie?
4: Oto Motolease. Auto w abonamencie. To tu. Wszystko brzmi lepiej.
5: W harmonii.
4: Dwa głosy współgrają.
5: Ze sobą.
4: Przekazują z lekkością.
5: Trudne wiadomości.
4: Które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o...
5: betonowy mur.
4: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
5: zostać influencerką.
4: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. 2 to więcej niż 1. Twix.
5: Harmonizer.
6: Myślisz o elektryku? Teraz to jeszcze prostsze. Zyskaj nawet 30 tysięcy złotych brutto bonusu na elektryczne modele Opla. Zwrotne kompakty, dynamiczne SUVy i przestronne auta rodzinne. Wszystkie z nowoczesnymi technologiami, dużym zasięgiem i szybkim ładowaniem. Dzięki e-Drive Bonus elektromobilność staje się bardziej dostępna niż kiedykolwiek. Zaprasza Motor Centrum. Gdańsk, ulica Miałki, szlak 4/8. Sprawdź elektryczne modele Opla i skorzystaj z wyjątkowej oferty.
7: Do nowego Mitsubishi Grandis zmieścisz to, to i to. Zyskaj funkcjonalne wnętrze z pojemnym bagażnikiem do 708 litrów i 8-letnią ochronę Mitsubishi. Teraz w atrakcyjnym finansowaniu 50/50 z RRSO 0%. Mitsubishi Grandis. Więcej miejsca na twoje plany.
8: Zapraszamy do salonu Mitsubishi Motor Centrum w Gdańsku przy ulicy Miałki, szlak 4/8.
9: Nowy Fiat Grande Panda. Kompaktowy, zwinny i zaskakująco przestronny. Włoski charakter i komfort, który pokochasz od pierwszej jazdy. Teraz Grande Panda już od 69 900 zł. W pożyczce prawdziwe 0%. 0% przez 24 miesiące i minimum formalności. RRSO 0%. Zapraszam Motor Centrum Gdańsk. Ulica Miałki, szlak 4/8. Twój nowy Fiat czeka.
10: Transport Achilles. Magazyny Achilles. Profesjonalne i kompleksowe przeprowadzki od A do Z. Pakujemy, przeprowadzamy, a nawet magazynujemy. Jeśli potrzebujesz, to przechowamy twoje rzeczy w naszych magazynach. Gdy będziesz gotowy, odwieziemy, rozpakujemy i zamontujemy, gdzie tylko zechcesz. Jeździmy na całą Europę. www.achillesgda.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Planujesz podróż? Najpierw zaplanuj wizytę w autoryzowanym serwisie Mitsubishi. Daj sobie komfort pewności bezpiecznej jazdy i umów auto na przegląd. Tutaj zadbamy o każdy detal, tak aby było gotowe do drogi. Nie czekaj, aż coś cię zaskoczy. Postaw na profesjonalny serwis Mitsubishi i podróżuj bezpiecznie.
13: I po reklamie.

0: Taylor Swift w Radiu SK. Gramy niedzielne hity na czasie. Ja was wcześniej zapytałem, co u was strasznego w tę niedzielę. Oczywiście z przymrużeniem oka. I teraz Tomek, znaczy nie Tomek, tylko Marek, ma dla nas upiorną głosówkę. Posłuchajcie.
1: Zadzwoniła teściowa.
0: Po tonie głosu słyszymy, że raczej to nie było zaproszenie na niedzielny obiad.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.

0: promocja.
1: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
2: Odpalamy SK Toy Story Radio.
3: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
4: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
5: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
4: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
6: Już chwileczkę, bez paniki.
2: SK Toy Story Radio.
7: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
0: Autopromocja.
8: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
11: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
12: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
13: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
14: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
15: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. Kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
16: Transport Achilles. Magazyny Achilles. Profesjonalne i kompleksowe przeprowadzki od A do Z. Pakujemy, przeprowadzamy, a nawet magazynujemy. Jeśli potrzebujesz, to przechowamy twoje rzeczy w naszych magazynach. Gdy będziesz gotowy, odwieziemy, rozpakujemy i zamontujemy gdzie tylko zechcesz. Jeździmy na całą Europę. www.achillesgda.pl.
17: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
18: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
19: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
11: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
0: To będzie ostatnia reklama.
20: BMW X5. Siła, która wyznacza kierunek. Poczuj inteligentny napęd na 4 koła X-Drive. Doświadcz przestrzeni, która otacza wygodą i elegancją. Odkryj cyfrowe rozwiązania, które zmieniają każdą podróż w wyjątkowe doświadczenie. BMW X5. Zaprojektowane, by prowadzić. Teraz BMW X5 dostępne w najmie. Już od 3800 zł netto miesięcznie. Lub w leasingu 100%. Dealer BMW Zdunek. Gdańsk, Gdynia i Olsztyn. Zaprasza.
21: I po reklamie.
22: SK Trójmiasto. Na czasie.
23: Nie wszystko, co ważne, zostało zapisane oficjalnie. Letnica, nieoficjalna historia dzielnicy to wydarzenia o kronikach, ukrytych narracjach, głosach z archiwum i historii, która nadal może wybrzmieć inaczej. Dlatego Gdański Archipelag Kultury zaprasza do Letnicy właśnie na wydarzenie, które wydobywa lokalne opowieści z ciszy i stawia je w centrum. Punktem wyjścia będą dawne kroniki szkolne. Ich język, przemilczenia, emocje i ślady codzienności zapisane między wierszami. To nie tylko powrót do przeszłości, ale próba przeczytania jej na nowo przez wykład, performatywny czytanie i spacer dźwiękowy po dzielnicy. Wydarzenie w Gamma GAK 12 i 13 czerwca, a wstęp jest darmowy.
1: Jest 14, zaczynamy SK News. Marcin Pracki, dzień dobry. Kierowca taksówki na aplikację został zatrzymany. Czeka teraz na przesłuchanie. To po tragicznym wypadku w podwarszawskich Ząbkach. Dwie osoby zmarły w szpitalu, trzecia walczy cały czas o życie. Kierowca przewozu osób próbował zawracać i doprowadził tam do zderzenia z innym autem. Zatrzymany kierowca to obywatel Turcji.
3: Nie jest to osoba karana, osoba posiadająca uprawnienia i był w trakcie zdarzenia trzeźwy.
1: Mówi Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej Policji. Kierowca najpewniej usłyszy zarzuty nieumyślnego spowodowania wypadku w ruchu lądowym. Kierowcy spore korki przed bramkami na autostradzie A1. Kilkukilometrowy zator ustawił się w Nowej Wsi koło Torunia w kierunku Łodzi. Swoje kierowcy muszą też odstać przed bramkami w Rusocinie. Maja Chwalińska rozkochała w sobie kibiców tenisa. Jej finałowy mecz Rolanda Garrosa oglądały miliony widzów. Między innymi w beskidzkim klubie tenisa w Bielsku Białej.
5: Jesteśmy zadowoleni i cieszymy się, że Maja dotarła tak daleko.
6: Dziękujemy za te 3 tygodnie, piękne 3 tygodnie.
1: A Chwalińska dzięki dotarciu do finału w Paryżu awansowała na 21 miejsce w światowym rankingu.
24: Podczas wczorajszego finału nawet sam Brad Pitt, słuchajcie, oklaskiwał zagranie Mai Chwalińskiej. To było prawdziwe tenisowe kino akcji, a żeby zachwycić Brada Pitta, to słuchajcie, trzeba umieć, a Maja to potrafi. Zostańcie z Eską, bo ja za chwilę zajrzę Mai Chwalińskiej do portfela, bo tam się ciekawe rzeczy wydarzyły. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

I już jesteśmy naładowani energią na nowy tydzień. Katy Perry w Radiu SK 16 po 14, a konto Mai Chwalińskiej, bankowe konto, też już jest teraz doładowane i to solidnie. Nasza tenisistka, przypomnę, została wicemistrzynią French Open, wskoczyła na 21 miejsce w rankingu FIFA. No i zarobiła gigantyczne pieniądze, bo za bycie finalistą French Open dostaje się 1 400 000 euro premii, czyli w przeliczeniu na złotówki prawie 6 milionów złotych. Myślę, że wystarczy jedno zalogowanie się na konto bankowe i Maja Chwalińska zapomni o tym przegranym finale. Ktoś tu nie będzie oszczędzał w tym roku na wakacjach. A już teraz Alex Warren nam przygrywa na pianinku tak relaksująco.

0: Nie spieszymy się. To jest niedzielne popołudnie z hitami na czasie. Benson Boone, Mystical Magical. No magiczne rzeczy to się teraz dzieją w eskowej aplikacji na smartfony, bo uwaga, zabawki dziecięce robią radio. One się budzą, kiedy dziecko pójdzie spać albo kiedy dziecko pójdzie do szkoły. One żyją i funkcjonują i mają specjalną stację radiową. Odpalajcie Eska Toy Story Radio. My wam mówimy, co się dzieje w dziecięcym pokoju. Nadajemy specjalne newsy.
1: Eska Toy Story Radio.
2: Uwaga, współtowarzysze, mamy wyniki corocznego testu sprawnościowego. Najlepsi okazali się Chudy i Bas, ale zaraz za nimi resorak Joe, no jego spowolniło łóżko. No nie wyrobił się chłopak na zakręcie i stracił cenne sekundy. Nieźle poszło też Pastereczce, ale niestety zapatrzyła się na Chudego.
0: Niech ktoś świnkę skarbonkę przebada. O, ona pewnie dawno nie była badana. Jeśli chcecie zobaczyć, co się dzieje w świecie Toy Story, odpalajcie SK Toy Story Radio, które czeka na was w eskowej apce na smartfony i na SK.pl. A na naszej eskowej playliście też niezłe rzeczy czekają. Plan B od PZ-a to już za chwilę.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje?
4: To w euro!
5: Emocje rosną!
4: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Uniwersytet Morski w Gdyni zaprasza na trzeci Morski Festiwal Nauki. 11 i 12 czerwca poznasz świat zaawansowanych technologii i nowoczesnych symulatorów. Odwiedzisz specjalistyczne laboratoria, sprawdzisz, jak działa łączność morska i zobaczysz widowiskowe otwarcie tratwy ratunkowej. A 13 czerwca piknik morski, stanowiska naukowe i służb mundurowych, morskie atrakcje, grill, szanty i wspólne świętowanie nauki. Poczuj powiew nauki od strony morza. Zapisy i więcej informacji na umg.edu.pl. Projekt dofinansowany z budżetu państwa, przyznanych przez ministra nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki.
7: Wiosną Hard Rock Cafe w Gdańsku nabiera smaku. Nowa karta sezonowych napojów już czeka. Świeżo, kolorowo i dokładnie tak jak lubisz. Wpadnij też na lunch. Szybkie, pyszne zestawy idealne w środku dnia. Każdy czwartek, godzina 20, scena ożywa. Muzyka na żywo. Klimat, którego nie da się podrobić. A w niedzielę czas dla najmłodszych. Animacje, zabawa i mnóstwo atrakcji dla dzieci. Zbierz znajomych, weź rodzinę i wpadaj do Hard Rock Cafe w Gdańsku. Hard Rock Cafe w Gdańsku. Tu zawsze coś się dzieje.
8: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
9: Słyszysz?
10: Tak, do Ciebie mówię.
9: Odpowiedz sobie na jedno pytanie. Czy chcesz kostkę?
10: Czy gwarantowany uśmiech, gdy widzisz swój ogród, spoglądając codziennie przez okno?
9: W lakostka.pl nie kupujesz kostki czy tarasu. Kupujesz gotową wizję swojej posesji. Fotorealistyczny projekt, nowoczesne aranżacje, produkty klasy premium od marki Brookbed i to wszystko w najlepszych cenach. Zapraszamy do nowego oddziału firmy lakostka.pl, największego w Polsce dystrybutora marki Brookbed. Miszewko, ulica Gdyńska 96.
11: Sprawdź mieszkania gotowe do odbioru od dewelopera Szymichowski na osiedlu Pruszcz Park w Pruszczu Gdańskim i miej miasto w zasięgu ręki. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i zamieszkaj w otoczeniu zieleni w prężnie rozwijającej się okolicy. Ciesz się słonecznym ogródkiem lub przestronnymi balkonami. Korzystaj z udogodnień i terenów rekreacyjnych w sąsiedztwie. Kup i zamieszkaj na swoim od razu. Pruszcz Park. Szymichowski.pl.
12: W Majaland dobra zabawa nigdy się nie kończy. Karuzele, rollercoastery i atrakcje, po których dzieci krzyczą. A w czerwcu czeka na Was promocja 2 plus 1. 3 bilety w cenie 2. Bilety na majaland.pl.
13: Sportowe emocje na światowym poziomie w parku tenisowym Olimpia w Poznaniu. Od 14 do 20 czerwca zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy mężczyzn ATP Challenger Enea Poznań Open. Zagrają zawodnicy z pierwszej setki rankingu ATP, uczestnicy Wielkiego Szlema i czołowi tenisiści z Polski. Do tego kino plenerowe, strefa równowagi mentalnej, akcja z klasą na korty oraz strefy atrakcji dla dzieci. Sprawdź szczegóły i kup bilet na eneapoznanopen.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
14: I po reklamie.

0: utalentowany aktor i świetny piosenkarz Maciek Musiałowski w Radiu SK. Gramy hity na czasie i rozdajemy wam bilety. Teraz mam dla was aż 4 zaproszenia na film Władcy Wszechświata. Jeśli chcecie takie bilety zgarnąć, to mi udowodnijcie najpierw, dlaczego jesteście superbohaterami tej niedzieli. A może takiego superbohatera tej niedzieli znacie? Kto to jest i dlaczego? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK i po godzinie 15 komuś z was bilety wyślę.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów.

0: Reklama. Wielosztuki w RTV EuraGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Głodni wrażeń? Serce Gdańska bije w rytmie tętniącej życiem stacji Food Hall, w której odkryjecie 20 kuchni z całego świata. Koncerty, imprezy, warsztaty kulinarne, a dla kibiców sportowe emocje podczas transmisji na żywo. Kierunek Gdańsk-Wrzeszcz, Galeria Metropolia. Przyjdź koniecznie, bo teraz stacja wrze.
2: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
5: Oszczędzam.
4: O, a ile?
5: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
6: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
8: Marzy Ci się sushi z widokiem na morze? Odwiedź nas w Bulaju w Sopocie. Od 21 lat jesteśmy ekspertami w świeżych rybach, a teraz mamy coś nowego. Wyjątkowe sushi. Tworzymy kompozycje pozwalające odkryć prawdziwy smak japońskiego przysmaku, przygotowany ze starannie wyselekcjonowanych najwyższej jakości składników. Bulaj. Smak morza w najczystszej formie. Znajdziesz nas na Alei Mamuszki 14, Łazienki Północne w Sopocie.
9: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
10: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
11: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
12: Znowu nuda? Rzuć na wyższy bieg. Poczuj uderzenie adrenaliny i prędkość na największym torze gokartowym w Trójmieście. Zbierz ekipę i sprawdź, kto jest najszybszy. Przyjdź na tor Pit Stop Gdańsk i otrzymaj zniżkę na hasło Go Radio. Czekamy przy stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Planujesz podróż? Najpierw zaplanuj wizytę w autoryzowanym serwisie Mitsubishi. Daj sobie komfort pewności bezpiecznej jazdy i umów auto na przegląd. Tutaj zadbamy o każdy detal, tak aby było gotowe do drogi. Nie czekaj, aż coś cię zaskoczy. Postaw na profesjonalny serwis Mitsubishi i podróżuj bezpiecznie.
15: I po reklamie.
16: Jest 15, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. A na początek ważna informacja dla kierowców z S8 na Mazowszu. Między węzłami Lucynów i Mostówka koło Wyszkowa zderzyło się 6 pojazdów. Oba pasy w stronę Warszawy były zablokowane. Służbom udało się je już udrożnić, ale utrzymuje się tam spory korek. Rosyjski dron uderzył w magazyn niedaleko elektrowni jądrowej w Czarnobylu. Na miejscu wybuchł pożar, jednak poziom promieniowania nie uległ zmianie. Więcej o tym ukraiński korespondent Eski Ołek Biłecki.
17: Bezzałogowiec uderzył w magazyn zużytego paliwa jądrowego, oddalony około 15 km od czarnobylskiej elektrowni. Oświadczenia w tej sprawie wydały Sztab Generalny oraz Państwowa Agencja Atomowa. Według ich danych w momencie ataku nie przechowywano tam zużytego paliwa.
16: A na miejsce jadą międzynarodowi eksperci. Po kobiecym finale czas na finał Rolanda Garrosa tenisistów. Właśnie w tej chwili na korcie centralnym w Paryżu rozpoczyna się pojedynek między Flavio Cobolim a Aleksandrem Zwieriewem. Obaj po raz pierwszy grają. zagrają w finale turnieju Wielkiego Szlema.
18: A Eska, jak rasowy tenisista, też teraz serwuje hity na czasie i bilety do kina. Kogoś z was w tej godzinie wyślę do Cinema City na Władców Wszechświata. Tylko najpierw nagrajcie głosówkę na Messengerze Radia Eska. Dlaczego jesteście superbohaterami tego weekendu, tej niedzieli? A może takiego superbohatera znacie? Kto i dlaczego? Czekam na głosówki. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Hit zawsze na czasie. Britney Spears w Radiu SK, a my szukamy bohatera tego weekendu. No i chyba namierzyliśmy go, słuchajcie. Mąż Claudii jest naprawdę wzorem do naśladowania, posłuchajcie.
1: Dziecko zabrał na działkę, pojechali na wycieczkę rowerową, a ciężarną żonę wysłał na masaż. Także dziękuję ci bardzo, no i jesteś bohaterem. Ale tylko w dniu dzisiejszym, pamiętaj.
0: Koniec. To jest ten zapis drobnym druczkiem w umowie. No ej, Claudia, on biedny myślał, że dzisiejszy gest zwolni go z opieki nad dziećmi przynajmniej na tydzień, a tu taki klops. Ale mam kolejny pomysł na to, gdzie można dzieci zabrać, kiedy żona będzie odpoczywać. Wysyłam całej waszej rodzinnej ekipie bilety do kina. 4 zaproszenia do Cinema City na film Władcy Wszechświata. Dobrej zabawy.

0: hit zawsze na czasie. Junior Caldera i Sophie Liz Baxter w Radiu SK. Tak wam gramy w niedzielne popołudnie i nie każdy bohater nosi pelerynę. Bohaterowie często noszą ślubne obrączki. Staszek dzisiaj jest bohaterem. Czekajcie, nie gra Staszek. Jeszcze raz. O!
1: Jako superbohatera dzisiejszej niedzieli mogę wskazać siebie. Tym razem to nie ja byłem nieznośny, tylko moja żona. A mimo to znosiłem to dzielnie.
0: Stasiu, gratuluję, przetrwałeś marudzenie żony, czyli teraz tak mniej więcej miesiąc spokoju przed tobą.
2: Autopromocja. Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój.
3: Odpalamy SK Toy Story Radio.
4: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
5: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
6: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
5: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
7: Już chwileczkę, bez paniki.
3: SK Toy Story Radio.
8: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
3: Sponsorem akcji jest dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
9: Reklama.
10: A, Barbara, wreszcie relaksik, czas na promocję, tańsze zakupy.
11: No wiadomo, Marian, długi weekend mega okazji w Media Expert, nie?
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
16: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z Eleven Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł. Teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
17: Play. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
18: Ło, widzisz to, co ja?
19: A, nie widzisz.
18: No to słuchaj,
19: na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
20: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
21: 13 czerwca od 9 do 14 zapraszamy do salonu łazienek Bokaru w Gdańsku na dzień otwarty z marką Deante, polskim producentem najwyższej jakości wyposażenia łazienek. Zaprojektuj swoją wymarzoną łazienkę i zyskaj 20% rabatu na cały asortyment marki Deante. Bokaru Gdańsk, trakt Świętego Wojciecha 271.
22: I will be.
23: Ja budu.
22: Lo are.
23: Je będę.
22: Ja będę.
21: Przyjdź i ty w sobotę 13 czerwca na wielokulturowy piknik rodzinny w ramach World Refugee Day, który odbędzie się na Placu Grunwaldzkim w Gdyni w godzinach 11-17. W programie gry i zabawy dla dzieci, występy artystyczne, strefa gastro oraz wiele innych atrakcji.
24: Zapraszają Beata Rutkiewicz, wojewoda pomorska.
25: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
26: Oktawia Gorzeńska, wiceprezydentka Gdyni.
27: Do nowego Mitsubishi Grandis zmieścisz to... To i to. Zyskaj funkcjonalne wnętrze z pojemnym bagażnikiem do 708 litrów i 8-letnią ochronę Mitsubishi. Teraz w atrakcyjnym finansowaniu 50 na 50 z RRSO 0%. Mitsubishi Grandis. Więcej miejsca na Twoje plany.
28: Zapraszamy do salonu Mitsubishi Motor Centrum w Gdańsku przy ulicy Miałki Szlak 4/8.
29: To będzie ostatnia reklama.
30: Szukasz auta do pracy? Teraz samochody dostawcze Opla w wyjątkowych ofertach dla firmy.
0: Combo Cargo już od 69 900 zł netto. Vivaro od 89 900 zł netto. A elektryczne modele nawet w cenie diesla. Do tego atrakcyjny leasing, wynajem i pakiety ubezpieczeń już od 0,5% wartości pojazdu. Opel Dostawcze. Gotowe na każde wyzwanie Twojego biznesu. Zaprasza Motor Centrum. Gdańsk, ulica Miałki, szlak 4/8. Sprawdź ofertę już dziś.
1: I po reklamie.

Tak wam pięknie gramy w niedzielne popołudnie, aż miło dla ucha się zrobiło. To Olivia Rodrigo w Radiu SK, a w ten długi weekend miało miejsce wielkie wydarzenie. I wcale nie mówię tutaj o French Open, o sukcesie Mai Chwalińskiej. Było coś prawie tak wielkiego, jak ten sukces, czyli 10. rocznica ślubu Wojtka Szczęsnego i on i jego żony Mariny. Z tej okazji, słuchajcie, zrobili wielką imprezę, zaprosili wielkie gwiazdy. Na tej imprezie był Robert Lewandowski z żoną, Roxy Węgiel z mężem, Julia Wieniawa, aktorka była, nawet był występ rapera Maty i nawet na tej imprezie był nasz eskowy Jankes. Także słuchajcie, wszystko było zrobione z pompą, na bogato. Także szacun dla Wojtka Szczęsnego. Nie, że imprezę zorganizował, tylko że datę zapamiętał.

0: Go.
1: Zgłoś się na SKPL.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
1: Autopromocja.
3: Reklama. 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
4: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
5: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start, 9. edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
6: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie: kolejny wydatek. Spokojnie. W Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak. Zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
11: Kaufland jest!
12: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. Tak, polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
14: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Do nowego Mitsubishi Grandis zmieścisz to, to i to. Zyskaj funkcjonalne wnętrze z pojemnym bagażnikiem do 708 litrów i 8-letnią ochronę Mitsubishi. Teraz w atrakcyjnym finansowaniu 50/50 z RRSO 0%. Mitsubishi Grandis. Więcej miejsca na Twoje plany.
17: Zapraszamy do salonu Mitsubishi Motor Centrum w Gdańsku przy ulicy Miałki Szlak 4/8.
18: I po reklamie.
19: SK Trójmiasto. Na czasie.
20: W ramach trasy 45 Years Punk Not Dead do Gdyni przyjedzie legendarny Exploited. Grupa zyskała sławę dzięki agresywnemu stylowi i bezkompromisowym tekstom, które stały się inspiracją dla wielu późniejszych zespołów, takich jak Nirvana i Massive Attack. Zespół rozpoczął swoją karierę grając muzykę z gatunku Oi, która łączyła punk z elementami skinheadowskimi, by z czasem przekształcić się w ikonę ulicznego punka i hardkoru. Pionierzy drugiej fali brytyjskiego punka zagrają 13 czerwca w Podwórku Art w Gdyni, a bilety są dostępne.
21: Yeah.
0: Jest 16, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Wypadek z udziałem karetki na Krajowej 74 na Lubelszczyźnie. W Bodaczowie między Szczebrzeszynem a Zamościem ambulans zderzył się z osobówką. 4 ranne osoby trafiły do szpitala, droga w obu kierunkach jest zablokowana. Burze przychodzą przez Polskę, w tej chwili nawałnice występują na Pomorzu i Kujawach. Reporterski Michał Skolimowski ze szczegółami. Michale, gdzie jeszcze obowiązują alerty od synoptyków?
11: Ostrzeżenia wydano też dla części Wielkopolski, Pomorza Zachodniego, Warmii, Mazur, Łódzkiego oraz Mazowieckiego. W tych regionach może spaść do 30 litrów deszczu na metr kwadratowy. Lokalnie może pojawić się grad. Do tego dojdzie silny wiatr w porywach do 70 km na godzinę. Alerty obowiązują do wieczora. Noc powinna być już spokojniejsza.
0: Pierwsza porażka polskich siatkarek w tegorocznej edycji Ligi Narodów. Polki na zakończenie turnieju w Nankinie przegrały z Chinkami 1-3. Wcześniej kadra Stefano Lavariniego pokonała Belgię, Czechy i Serbię. Teraz biało-czerwone przeniosą się do Bangkoku, gdzie 17 czerwca ruszy kolejny turniej.
18: A my się pakujemy razem z wami do samochodu i wracamy z długiego weekendu. SK zadba o playlistę, a tu same dobre hiciory dla was mam. Numer 1 gorącej setki Radia SK 2025, dopóki się nie znudzisz. Będzie nówka sztuka od Dawida Podsiadło, a na początek hit, którego teraz słucha cały świat. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Justin Bieber i Nicki Minaj. I umówmy się, długi weekend jeszcze trwa, on się jeszcze nie kończy. Dopiero godzina 16.

jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię.

Jaki to piękny czas dla polskiego tenisa. Wiktor Waligura w Radiu SK. Gramy niedzielne, weekendowe, długo weekendowe hity na czasie. A Maja Chwalińska staje się nową gwiazdą internetu, słuchajcie. Ona może zostać śmiało influencerką. Po jej wielkim sukcesie na French Open, przypomnę, została wicemistrzynią świata. Liczba obserwujących Maji Chwalińskiej na Instagramie wystrzeliła po prostu w kosmos. Jeszcze dwa tygodnie temu Maja Chwalińska, słuchajcie, miała 24 tysiące obserwujących na Instagramie. A teraz odświeżam i patrzę, że ma, uwaga, 460 tysięcy, czyli ponad 400 tysięcy obserwujących więcej w ciągu kilku dni i ta liczba z godziny na godzinę rośnie i to tysiącami rośnie, to naprawdę się rozpędza. Także Maju, gratulujemy serdecznie i czekamy na kody zniżkowe.

0: Sylwia Grzeszczak w Radiu SK. Długi weekend zbliża się do końca, ale słuchajcie, to jest wbrew pozorom bardzo dobra informacja, bo z każdym dniem coraz bliżej lata. A my wam organizujemy rozpoczęcie lata pod palmami, w gorącej wodzie i z hitami na czasie. I to jeszcze bez wyjeżdżania za granicę. Mamy dla was, dla całej waszej ekipy zaproszenia na rozpoczęcie lata z Eską w Parku Wodnym Santago. Już 20 czerwca Eska in the Sun, wielka imprezka pod palmami. Załatwiamy nocleg i jeszcze 500 kieszonkowego dokładamy. I zgłoszenia są, słuchajcie, darmowe. Wpadajcie na SK.pl i się zgłaszajcie. Radio
1: SK. Reklama. Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
6: Słyszysz? Tak, do ciebie mówię. Odpowiedz sobie na jedno pytanie. Czy chcesz kostkę? Czy gwarantowany uśmiech, gdy widzisz swój ogród, spoglądając codziennie przez okno? W lakostka.pl nie kupujesz kostki czy tarasu. Kupujesz gotową wizję swojej posesji. Fotorealistyczny projekt, nowoczesne aranżacje, produkty klasy premium od marki Brookbed i to wszystko w najlepszych cenach. Zapraszamy do nowego oddziału firmy lakostka.pl, największego w Polsce dystrybutora marki Brookbed. Miszewko, ulica Gdyńska 96.
7: Drodzy państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
11: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
12: Skoda. To będzie ostatnia reklama. Jeszcze raz!
13: W Majaland dobra zabawa nigdy się nie kończy. Karuzele, rollercoastery i atrakcje, po których dzieci krzyczą. A w czerwcu czeka na Was promocja 2 plus 1. 3 bilety w cenie 2. Bilety na majaland.pl.
14: I po reklamie.

0: Ten numer pomaga zapomnieć o dniu na P. Katy Perry w Radiu SK. Gramy hity na czasie i to jest chyba fart roku. Nasza słuchaczka Agnieszka jest największą szczęściarą tego weekendu.
1: Dzisiaj podjechałam na stację mając 0 km zasięgu i auto zgasło mi centralnie pod dystrybutorem. Także życzę wszystkim, aby ten weekend każdemu się zakończył tak jak mnie, pozytywnie i z takim szczęściem.
0: To zatrzymać się na stacji benzynowej z zerowym zasięgiem to jest mniej więcej takie szczęście, jak w ostatniej chwili podnieść przykrywkę garnka z kipiącymi ziemniakami. A może wy w czymś mieliście farta w ten długi weekend? Pochwalcie się. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Z czym wam się przyszczęściło, krótko mówiąc?

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
4: Po dniu pełnym wyzwań każdy marzy o ciepłym fotelu, masażu i odrobinie luksusu. Z Bike 7 to możliwe. Duży rodzinny SUV z podgrzewanymi fotelami z funkcją masażu. Z przodu, a nawet na tylnej kanapie. Oczywiście w standardzie. Tylko teraz Bike 7 dostępny od 136 tysięcy złotych. Poznaj pozostałe modele Bike w wyprzedaży rocznika. Zapraszamy do salonu Bike. Auto Padre Szewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
5: Wybierz w Play. Pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
7: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
8: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
9: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
10: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
11: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
12: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu. 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
13: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
14: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
15: To będzie ostatnia reklama.
1: Wielosztuki w RTV

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Jest 17, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Gwałtowne burze przechodzą właśnie przez Pomorze i Kujawy. W czasie nawałnicy na tory między Słupskiem a Ustką spadło drzewo. Uszkodzona została sieć trakcyjna. Ruch pociągów jest wstrzymany, a spółka Polregio organizuje tam autobusy zastępcze. Kierowcy, spore utrudnienia na Krajowej 16 w Warmińsko-Mazurskim. W pobliżu Barczewa doszło do pożaru autobusu. Nie ma osób poszkodowanych, a 16 w stronę Olsztyna jest zablokowana. Smoki opanowały dziś Kraków. Jego ulicami przeszła wielka parada smoków. Przemarsz ruszył spod Wawelu i dotarł na rynek główny, gdzie wybrano najpiękniejszego smoka.
3: Ten niebieski był super. Taki błyszczący, wielki.
4: Ten różany, bo lubię przyrodę.
3: Super, bardzo fajna impreza. Czekaliśmy długo, żeby zobaczyć.
4: Mi się najbardziej podobał ten kasztanowy.
2: Parada już zakończona, ale do 19 można jeszcze wziąć udział w smoczym pikniku rodzinnym.
5: A ja was zapytałem, z czym wam się poszczęściło w ten długi weekend, i Paweł pisze, że miał ściany w salonie malować, ale pech chciał, no że niestety nie udało się znaleźć tej farby, którą żona chciała, i malowanie trzeba przełożyć, prawda? A wam z czym się poszczęściło? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, a ja się zajmę graniem. Łukasz Zduńczyk, witajcie. I to jest numer idealny na drogę powrotną do domu. Jeśli akurat tematy do rozmowy się skończyły i jest cisza w samochodzie, no to dajcie głośniej, bo tu jest dobry bas, dobry rap. PZ Jauer w Esce.

0: Lady Gaga w Radiu SK. Przed chwilą pytałem o waszego farta w ten weekend. Paweł mówił, że no niestety nie dał rady kupić odpowiedniej farby do malowania ścian w salonie i miał wolne. Adam miał coś podobnego.
1: A mnie to dzisiaj się tak fuksło, że jak wczoraj gładziej nałożyłem, a deszczyk padał i taka wilgotność, że nie wyschło do dzisiaj. Czyli nie ma szlifowanka, niedziela wolna. Pozdrawiam.
0: Tak zwana siła wyższa. Ja jestem pewien, że wielu osobom w ten weekend deszcz uratował życie, bo tak czasami jest na przykład, jak nie chce nam się iść na grilla do znajomych, prawda? A jak spadnie deszcz, no to niestety z bólem serca trzeba przełożyć.

0: Safaja, Ed Sheeran w Radiu SK, gramy hity na czasie, a tymczasem w Nowym Jorku trwa wielki pokaz polskiej mody, Polish Fashion Day, w konsulacie generalnym RP na Manhattanie. Polscy projektanci prezentują swoje najnowsze kolekcje. Znaczy no, taki Polish Fashion Day to nie tylko w Nowym Jorku w ten długi weekend się odbywał, ale też na każdej procesji w Boże Ciało.
1: Autopromocja. A gdyby w tym roku zacząć lato w tropikach?

0: dorzucamy jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SKPL.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
4: ten... Na mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Wszystko brzmi lepiej w harmonii. Dwa głosy współgrają
7: ze sobą.
6: Przekazują z lekkością
7: trudne wiadomości,
6: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
7: betonowy mur.
6: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
7: zostać influencerką.
6: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
7: Harmonizer.
8: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
9: Sylwa to nowoczesne osiedle w Straszynie, gdzie komfort łączy się z naturą. Kameralna zabudowa, przestronne tarasy i balkony, cichobieżne windy, mieszkania z ogródkami, jak i wiele innych udogodnień sprawią, że życie tu stanie się przyjemniejsze. Nowy etap inwestycji już w sprzedaży. Skorzystaj z promocyjnych cen lub elastycznego harmonogramu wpłat. 30% teraz i 70% dopiero przed odbiorem. W ofercie również lokale usługowe. Osiedle Sylwa. Więcej na szymichowski.pl.
10: Uniwersytet Morski w Gdyni zaprasza na trzeci Morski Festiwal Nauki. 11 i 12 czerwca poznasz świat zaawansowanych technologii i nowoczesnych symulatorów. Odwiedzisz specjalistyczne laboratoria, sprawdzisz, jak działa łączność morska i zobaczysz widowiskowe otwarcie tratwy ratunkowej. A 13 czerwca piknik morski, stanowiska naukowe i służb mundurowych, morskie atrakcje, grill, szanty i wspólne świętowanie nauki. Poczuj powiew nauki od strony morza. Zapisy i więcej informacji na umg.edu.pl. Projekt dofinansowany z budżetu państwa, przyznanych przez ministra nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki 2.
11: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
12: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
13: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
14: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Planujesz podróż? Najpierw zaplanuj wizytę w autoryzowanym serwisie Mitsubishi. Daj sobie komfort pewności bezpiecznej jazdy i umów auto na przegląd. Tutaj zadbamy o każdy detal, tak aby było gotowe do drogi. Nie czekaj, aż coś cię zaskoczy. Postaw na profesjonalny serwis Mitsubishi i podróżuj bezpiecznie.
17: I po reklamie.

0: mocno imprezkowa nowość od Alefarbena. Wszystkie hity zaczynają się w Esce i jeszcze Bogusia chciała się pochwalić swoim weekendowym fartem, bo się dzisiaj wyspała.
1: Moje dzieci jak nigdy nie obudziły się o 7 w niedzielę i nie pytały, czy mama już wstała.
0: Bogusia, istnieje spora szansa, że jutro dzieci też chętnie dłużej pośpią i na pewno mamy budzić nie będą.
2: Promocja. Jak wkręcać? To tylko na grubo.
3: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz udało się wkręcić w taki numer.
2: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
7: BMW X5. Siła, która wyznacza kierunek. Poczuj inteligentny napęd na 4 koła X-Drive. Doświadcz przestrzeni, która otacza wygodą i elegancją. Odkryj cyfrowe rozwiązania, które zmieniają każdą podróż w wyjątkowe doświadczenie. BMW X5. Zaprojektowane, by prowadzić. Teraz BMW X5 dostępne w najmie. Już od 3800 zł netto miesięcznie. Lub w leasingu 100%. Dealer BMW Zdunek. Gdańsk, Gdynia i Olsztyn. Zaprasza.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
10: Money, money, money!
11: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
10: Wygrałam w Cherry Money!
11: Cherry Money?
10: Nowy Ekspres Los!
11: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
12: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
13: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
14: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
15: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki do pochowy miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowy, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. Kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
16: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
17: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
18: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto Oszczędnościowe na Start 9 edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Transport Achilles. Magazyny Achilles. Profesjonalne i kompleksowe przeprowadzki od A do Z. Pakujemy, przeprowadzamy, a nawet magazynujemy. Jeśli potrzebujesz, to przechowamy twoje rzeczy w naszych magazynach. Gdy będziesz gotowy, odwieziemy, rozpakujemy i zamontujemy, gdzie tylko zechcesz. Jeździmy na całą Europę. www.achillesgra.pl.
21: I po reklamie.
5: SK Trójmiasto. Na czasie.
21: Trzeba się czasem trochę odchamić. W ramach 6. edycji Chill Out Classic Festival Ewa Pobłocka zagra w Gdańsku wariacje goldbergowskie autorstwa Jana Sebastiana Bacha. Artystka ma na swoim koncie wiele wyróżnień i dyplomów, a do tego jest laureatką 10. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina. Wyjątkowości koncertu doda ciemność, która będzie towarzyszyła muzyce oraz wzmocni odbiór tych mistycznych brzmień. Wariacje goldbergowskie składające się z arii oraz 30 wariacji Bach napisał na klawesyn dwumanuałowy, ale tym razem zostaną zagrane na fortepianie. Koncert 21 czerwca w Filharmonii Bałtyckiej, a bilety są dostępne.
22: Jest 18, zaczynamy SK News, Marcin Procki zapraszam, a na początek raport z dróg, bo trwają na nich powroty z długiego weekendu. W tej chwili spory korek na podkacie na S17 na wysokości Garwolina. Doszło tu do wypadku z udziałem motocyklisty. Korek w stronę Warszawy ma blisko 9 km. Spory ruch także na autostradzie A1, na niej zatory aktualnie przed bramkami w Rusocinie i Nowej Wsi. To na jezdni w kierunku Łodzi. Postać trzeba kilkanaście minut. Maja Chwalińska po sukcesie podczas Roland Garros jutro rano wróci do Polski. Polska tenisistka dotarła w turnieju do finału, czym sprawiła ogromną sensację. Dziś jeszcze Polka była rozchwytywana przez media.
23: Na pewno jestem zmęczona. Tego snu dzisiaj za dużo nie było, ale na pewno jestem też szczęśliwa. Jeszcze do mnie na pewno nie dociera to, co się stało, ale na pewno jestem szczęśliwa i dumna z tego, co osiągnęłam przez te 3 tygodnie.
22: Na samolot z Paryża z Mają Chwalińską wyląduje jutro o 9.25 na lotnisku Chopina w Warszawie. Jeszcze Formuła 1. Andrea Kimi Antonelli jadący Mercedesem wygrał wyścig o Grand Prix Monaco. To jego piąta wygrana z rzędu w sezonie, dzięki której Włoch umocnił się na pozycji lidera klasyfikacji generalnej.

0: zapłacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Doktorze, syn znowu kaszle.
3: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
2: Co mogę zrobić?
3: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
4: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chipsy Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Słyszysz? Tak, do ciebie mówię. Odpowiedz sobie na jedno pytanie. Czy chcesz kostkę? Czy gwarantowany uśmiech, gdy widzisz swój ogród, spoglądając codziennie przez okno? W lakostka.pl nie kupujesz kostki czy tarasu. Kupujesz gotową wizję swojej posesji. Fotorealistyczny projekt, nowoczesne aranżacje, produkty klasy premium od marki Brookbed i to wszystko w najlepszych cenach. Zapraszamy do nowego oddziału firmy lakostka.pl, największego w Polsce dystrybutora marki Brookbed. Miszewko, ulica Gdyńska 96.
10: Ale sztosy!
11: Ale co?
10: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
12: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
13: 13 czerwca od 9 do 14 zapraszamy do salonu łazienek Bokaru w Gdańsku na dzień otwarty z marką Deante, polskim producentem najwyższej jakości wyposażenia łazienek. Zaprojektuj swoją wymarzoną łazienkę i zyskaj 20% rabatu na cały asortyment marki Deante. Bokaru Gdańsk, trakt Świętego Wojciecha 271.
14: I will be.
15: Ja budu.
16: Loary.
15: Je bonda.
14: Ja będę.
13: Przyjdź i ty w sobotę 13 czerwca na wielokulturowy piknik rodzinny w ramach World Refugee Day, który odbędzie się na Placu Grunwaldzkim w Gdyni w godzinach 11-17. W programie gry i zabawy dla dzieci, występy artystyczne, strefa gastro oraz wiele innych atrakcji.
17: Zapraszają Beata Rutkiewicz, wojewoda pomorska.
18: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
19: Oktawia Gorzeńska, wiceprezydentka Gdyni.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: BMW X5. Siła, która wyznacza kierunek. Poczuj inteligentny napęd na 4 koła X-Drive. Doświadcz przestrzeni, która otacza wygodą i elegancją. Odkryj cyfrowe rozwiązania, które zmieniają każdą podróż w wyjątkowe doświadczenie. BMW X5. Zaprojektowane, by prowadzić. Teraz BMW X5 dostępne w najmie. Już od 3800 zł netto miesięcznie. Lub w leasingu 100%. Dealer BMW Zdunek. Gdańsk, Gdynia i Olsztyn. Zaprasza.
22: I po reklamie.

0: To jest Radio ESK.
1: Reklama.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money!
3: Cherry Money?
2: Nowe

0: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglass kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglass.pl.
1: Autoglass naprawia, Autoglass wymienia.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chips Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
9: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
10: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
13: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
14: Widaron.
13: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
14: Widaron.
13: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
14: Widaron.
13: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
14: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
15: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Do nowego Mitsubishi Grandis zmieścisz to, to i to. Zyskaj funkcjonalne wnętrze z pojemnym bagażnikiem do 708 litrów i 8-letnią ochronę Mitsubishi. Teraz w atrakcyjnym finansowaniu 50/50 z RRSO 0%. Mitsubishi Grandis. Więcej miejsca na twoje plany.
18: Zapraszamy do salonu Mitsubishi Motor Centrum w Gdańsku przy ulicy Miałki Szlak 4/8.
19: I po reklamie.

0: Reklama.
1: 13 czerwca od 9 do 14 zapraszamy do salonu łazienek Bokaru w Gdańsku na dzień otwarty z marką Deante, polskim producentem najwyższej jakości wyposażenia łazienek. Zaprojektuj swoją wymarzoną łazienkę i zyskaj 20% rabatu na cały asortyment marki Deante. Bokaru Gdańsk, trakt Świętego Wojciecha 271.
2: Wszystko brzmi lepiej
3: w harmonii.
2: Dwa głosy współgrają
3: ze sobą,
2: przekazują z lekkością
3: trudne wiadomości,
2: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
3: betonowy mur.
2: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
3: zostać influencerką.
2: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
3: Harmonizer.
4: Szukasz auta do pracy? Teraz samochody dostawcze Opla w wyjątkowych ofertach dla firm. Combo Cargo już od 69 900 zł netto. Vivaro od 89 900 zł netto. A elektryczne modele nawet w cenie diesla. Do tego atrakcyjny leasing, wynajem i pakiety ubezpieczeń już od 0,5% wartości pojazdu. Opel dostawcze. Gotowe na każde wyzwanie Twojego biznesu. Zaprasza Motor Centrum. Gdańsk, ulica Miałki, szlak 4/8. Sprawdź ofertę już dziś.
5: Myślisz o elektryku? Teraz to jeszcze prostsze. Zyskaj nawet 30 tysięcy złotych brutto bonusu na elektryczne modele Opla. Zwrotne kompakty, dynamiczne SUVy i przestronne auta rodzinne. Wszystkie z nowoczesnymi technologiami, dużym zasięgiem i szybkim ładowaniem. Dzięki e-Drive Bonus elektromobilność staje się bardziej dostępna niż kiedykolwiek. Zapraszam Motor Centrum. Gdańsk, ulica Miałki, szlak 4/8. Sprawdź elektryczne modele Opla i skorzystaj z wyjątkowej oferty.
6: Szukasz dostawczaka, który pracuje tak ciężko jak ty? Fiat Ducato teraz już od 2165 zł netto miesięcznie. W leasingu 101,8% na 24 miesiące. Do tego roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC już od 0,5% wartości samochodu. Fiat Ducato gotowy na każde wyzwanie w twoim biznesie. Zaprasza Motor Centrum. Gdańsk, ulica Miałki, szlak 4/8. Skorzystaj z wyjątkowej oferty już dziś.
7: Nowy Fiat Grande Panda. Kompaktowe, zwinne i zaskakująco przestronne. Włoski charakter i komfort, który pokochasz od pierwszej jazdy. Teraz Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce prawdziwe 0%. 0% przez 24 miesiące i minimum formalności. RRSO 0%. Zaprasza Motor Centrum Gdańsk, ulica Miałki, szlak 4/8. Twój nowy Fiat czeka.
8: Transport Achilles. Magazyny Achilles. Profesjonalne i kompleksowe przeprowadzki od A do Z. Pakujemy, przeprowadzamy, a nawet magazynujemy. Jeśli potrzebujesz, to przechowamy Twoje rzeczy w naszych magazynach. Gdy będziesz gotowy, odwieziemy, rozpakujemy i zamontujemy, gdzie tylko zechcesz. Jeździmy na całą Europę. www.achillesgra.pl.
9: Marzy Ci się sushi z widokiem na morze? Odwiedź nas w Bulaju w Sopocie. Od 21 lat jesteśmy ekspertami w świeżych rybach, a teraz mamy coś nowego. Wyjątkowe sushi. Tworzymy kompozycje pozwalające odkryć prawdziwy smak japońskiego przysmaku, przygotowany ze starannie wyselekcjonowanych najwyższej jakości składników. Bulaj. Smak morza w najczystszej formie. Znajdziesz nas na Alei Mamuszki 14, Łazienki Północne w Sopocie.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Jeszcze raz!
12: W Majaland dobra zabawa nigdy się nie kończy. Karuzele, rollercoastery i atrakcje, po których dzieci krzyczą. A w czerwcu czeka na Was promocja 2 plus 1. 3 bilety w cenie 2. Bilety na majaland.pl.
13: I po reklamie.

kupić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

0: Śląska Trójmiasto.
1: Reklama. Myślisz o elektryku? Teraz to jeszcze prostsze. Zyskaj nawet 30 tysięcy złotych brutto bonusu na elektryczne modele Opla. Zwrotne kompakty, dynamiczne SUVy i przestronne auta rodzinne. Wszystkie z nowoczesnymi technologiami, dużym zasięgiem i szybkim ładowaniem. Dzięki e-Drive Bonus elektromobilność staje się bardziej dostępna niż kiedykolwiek. Zaprasza Motor Centrum. Gdańsk, ulica Miałki, szlak 4/8. Sprawdź elektryczne modele Opla i skorzystaj z wyjątkowej oferty.
2: Nowy Fiat Grande Panda. Kompaktowe, zwinne i zaskakująco przestronne. Włoski charakter i komfort, który pokochasz od pierwszej jazdy. Teraz Grande Panda już od 69 900 zł. W pożyczce prawdziwe 0%. 0% przez 24 miesiące i minimum formalności. RRSO 0%. Zaprasza Motor Centrum Gdańsk. Ulica Miałki, szlak 4/8. Twój nowy Fiat czeka.
3: Kino Cinema One w Galerii Morena serwuje świeżą porcję atrakcji. Szukacie idealnego dnia na film? Cinema One w Galerii Morena zaprasza w super środę z biletami w super cenie. Poniedziałek brzmi lepiej? Promocje barowe w Happy Monday napełnią wasze brzuchy popcornem. A dla osób z kartą mieszkańca Gdańska zniżki na bilety w wybrane dni. Wybierzcie film na cinemaone.pl i dajcie się ponieść kinowym emocjom. Regulamin i szczegóły na cinemaone.pl.
4: Znowu nuda? Rzuć na wyższy bieg. Poczuj uderzenie adrenaliny i prędkość na największym torze gokartowym w Trójmieście. Zbierz ekipę i sprawdź, kto jest najszybszy. Przyjdź na tor Pit Stop Gdańsk i otrzymaj zniżkę na hasło Go Radio. Czekamy przy stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk.
5: Po dniu pełnym wyzwań każdy marzy o ciepłym fotelu, masażu i odrobinie luksusu. Z Bike 7 to możliwe. Duży rodzinny SUV z podgrzewanymi fotelami z funkcją masażu. Z przodu, a nawet na tylnej kanapie. Oczywiście w standardzie. Tylko teraz Bike 7 dostępny od 136 tysięcy złotych. Poznaj pozostałe modele Bike w wyprzedaży rocznika. Zapraszamy do salonu Bike. Autopad Reszewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
6: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
7: Wiosną Hard Rock Cafe w Gdańsku nabiera smaku. Nowa karta sezonowych napojów już czeka. Świeżo, kolorowo i dokładnie tak jak lubisz. Wpadnij też na lunch. Szybkie, pyszne zestawy idealne w środku dnia. Każdy czwartek, godzina 20, scena ożywa. Muzyka na żywo, klimat, którego nie da się podrobić. A w niedzielę czas dla najmłodszych. Animacje, zabawa i mnóstwo atrakcji dla dzieci. Zbierz znajomych, weź rodzinę i wpadaj do Hard Rock Cafe w Gdańsku. Hard Rock Cafe w Gdańsku. Tu zawsze coś się dzieje.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: BMW X5. Siła, która wyznacza kierunek. Poczuj inteligentny napęd na cztery koła X-Drive. Doświadcz przestrzeni, która otacza wygodą i elegancją. Odkryj cyfrowe rozwiązania, które zmieniają każdą podróż w wyjątkowe doświadczenie. BMW X5. Zaprojektowane, by prowadzić. Teraz BMW X5 dostępne w najmie. Już od 3800 zł netto miesięcznie. Lub w leasingu 100%. Dealer BMW Zdunek. Gdańsk, Gdynia i Olsztyn. Zaprasza.
10: I po reklamie.
0: SK Trójmiasto. Na czasie.
11: Gdy jedni już zasną, inni biegowo będą obchodzić Święto ulicy Świętojańskiej. W nocy z 19 na 20 czerwca odbędzie się nocny bieg świętojański, który po zachodzie słońca przemknie ulicami Gdyni. W ramach startów odbędą się zawody dziecięce, młodzieżowe i marsz Nordic Walking. Do zawodów będzie można zapisać się jeszcze w dniu biegu w godzinach od 14 do 23 w biurze zawodów, które zlokalizowane będzie przy Polsat Plus Arenie w Gdyni. Trasa biegu głównego liczy 10 km, a start 19 czerwca punktualnie o 23:59.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Reklama. Kalum's Court. Już 1 sierpnia w sobotę w Operze Leśnej w Sopocie. Romantyczny wieczór pełen emocji, wzruszeń i największych hitów. Kalum's Court. Na żywo. 1 sierpnia Sopot. Bilety na biletinfo.pl.
1: Planujesz podróż? Najpierw zaplanuj wizytę w autoryzowanym serwisie Mitsubishi. Daj sobie komfort pewności bezpiecznej jazdy i umów auto na przegląd. Tutaj zadbamy o każdy detal, tak aby było gotowe do drogi. Nie czekaj, aż coś cię zaskoczy. Postaw na profesjonalny serwis Mitsubishi i podróżuj bezpiecznie. Do nowego Mitsubishi Grandis zmieścisz to, to i to. Zyskaj funkcjonalne wnętrze z pojemnym bagażnikiem do 708 litrów i 8-letnią ochronę Mitsubishi. Teraz w atrakcyjnym finansowaniu 50 na 50 z RRSO 0%. Mitsubishi Grandis. Więcej miejsca na Twoje plany.
2: Zapraszamy do salonu Mitsubishi Motor Centrum w Gdańsku przy ulicy Miałki Szlak 4/8.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Szukasz auta do pracy? Teraz samochody dostawcze Opla w wyjątkowych ofertach dla firm. Combo Cargo już od 69 900 zł netto. Vivaro od 89 900 zł netto. A elektryczne modele nawet w cenie diesla. Do tego atrakcyjny leasing, wynajem i pakiety ubezpieczeń już od 0,5% wartości pojazdu. Opel dostawcze. Gotowe na każde wyzwanie Twojego biznesu. Zaprasza Motor Centrum. Gdańsk, ulica Miałki, szlak 4/8. Sprawdź ofertę już dziś.
5: I po reklamie.

0: reklama. Szukasz dostawczaka, który pracuje tak ciężko jak ty? Fiat Ducato teraz już od 2165 zł netto miesięcznie. W leasingu 101,8% na 24 miesiące. Do tego roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC już od 0,5% wartości samochodu. Fiat Ducato gotowy na każde wyzwanie w twoim biznesie. Zaprasza Motor Centrum. Gdańsk, ulica Miałki, szlak 4/8. Skorzystaj z wyjątkowej oferty już dziś.
1: Transport Achilles. Magazyny Achilles. Profesjonalne i kompleksowe przeprowadzki od A do Z. Pakujemy, przeprowadzamy, a nawet magazynujemy. Jeśli potrzebujesz, to przechowamy twoje rzeczy w naszych magazynach. Gdy będziesz gotowy, odwieziemy, rozpakujemy i zamontujemy, gdzie tylko zechcesz. Jeździmy na całą Europę. www.achillesgra.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: BMW X5. Siła, która wyznacza kierunek. Poczuj inteligentny napęd na cztery koła X-Drive. Doświadcz przestrzeni, która otacza wygodą i elegancją. Odkryj cyfrowe rozwiązania, które zmieniają każdą podróż w wyjątkowe doświadczenie. BMW X5. Zaprojektowane, by prowadzić. Teraz BMW X5 dostępne w najmie już od 3800 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100%. Dealer BMW Zdunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn. Zaprasza.
4: I po reklamie.

Jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę kotek.

0: promocja.
1: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
2: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz udało się wkręcić w taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji. Auto.

0: promocja.
1: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
2: Odpalamy SK Toy Story Radio.
3: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
4: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
5: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
6: Nie wiem, czy mój tata baran to wytrzyma.
7: Już chwileczkę, bez paniki.
2: SK Toy Story Radio.
8: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
0: Autopromocja.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.

0: Radio SK.
1: Happy birthday.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie. I cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna.

0: podmiot odpowiedzialny zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: I po reklamie.